0: Uwaga kierowcy, problemy na A1 w Kujawsko-Pomorskiem to po wypadku niedaleko punktu poboru opłat. Burzowo nad Polską, nad Małopolską wichura zerwała dach z budynku mieszkalnego. O szczegółach powiemy za chwilę. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, polskie drużyny blisko, coraz bliżej gry w Lidze Europy. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek ważne informacje dla kierowców. Problemy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. Kierowca osobówki uderzył w bariery energochłonne w okolicy punktu poboru opłat Nowa Wieś. W wypadku ranna została jedna osoba. Zablokowany jest w tej chwili jeden pas ruchu i cztery bramki wjazdowe w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się pozostałymi bramkami. Służby pracują nad udrożnieniem przejazdu. Problemy możliwe są jeszcze o poranku. Burzowe godziny za nami. Intensywnie wiało i padało m.in. w Małopolsce. Zerwane i uszkodzone dachy, powalone drzewa i konary. Tamtejsi strażacy interweniowali 180 razy. Jeszcze w nocy nad regionem przechodziły nawałnice. Najgorzej było w Myślenicach i Dobczycach.
1: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach. Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobczyce w powiecie myślenickim.
0: Mówił Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej. Dziś ma być spokojniej, ale cały czas obowiązują alerty przed burzami i intensywnym deszczem. ABW zatrzymała Ukraińca podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. 63-letni Serhii P. usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Miał podłożyć bombę pod autem przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Potem uciekł do Polski. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w podkijowskim Irpieniu. Serhii P. miał podłożyć pod jego autem improwizowaną bombę. Ta miała eksplodować po połączeniu na dołączony do niej telefon komórkowy. Mechanizm ostatecznie jednak nie zadziałał. 63-latek po nieudanym zamachu zbiegł do Polski i ukrywał się w Warszawie. Agenci namierzyli go we współpracy z ukraińskimi służbami, zatrzymali i doprowadzili do prokuratury. Śledztwo w tej sprawie wciąż jednak trwa. Prowadzi je ABW pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Zatrzymany Serhii P. został tymczasowo aresztowany.
0: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Watacha zdziczałych psów terroryzuje Mazowsze. Trzy owczarki niemieckie od miesiąca atakują zwierzęta gospodarcze w okolicach Pacyny i Szczawina Kościelnego. To w powiecie gostynińskim. Policja ustaliła już właściciela.
3: Został ten właściciel ukarany za niewłaściwe trzymanie zwierząt. Właściciel próbuje do dnia dzisiejszego wraz z służbami odłowić te psy. Będzie do tego zaangażowany dron straży OSP celem odłowienia tych psów.
0: Mówił Łukasz Rydzewski z policji w Gostyninie. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Dwie polskie drużyny o krok od gry w Lidze Europy. Lech Poznań zdemolował aż 7-0 szwajcarski FC Thun i za tydzień zostaje mu tylko dopełnić formalności. Jagiellonia Białystok też nie zawiodła i wygrała z gruzińską Iberią 4-0. Awans na wyciągnięcie ręki, chociaż trener białostoczan Adrian Siemieniec wie, że w rewanżu potrzebna będzie koncentracja.
5: Wykreowaliśmy sporo tych sytuacji. Ale też no, uczciwie muszę powiedzieć, że przeciwnik też był groźny z przodu i wiadomo, że wyjeżdżają stąd bardzo rozczarowani, bo mają zero na swoim koncie. Fantastyczny mamy wynik po pierwszym meczu, ale no, to jest dwumecz i musimy przede wszystkim pojechać tam na odpowiedzialności, na pełnej kontroli.
0: W walce o Ligę Konferencji Raków zremisował na wyjeździe z Hajdukiem Split 2-2, a Górnik Zabrze przegrał u siebie 2-3 z AS Monaco. Rewanżowe spotkania za tydzień.
4: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, poranku, 4 minuty po godzinie 6:00. No i jest piątek, 21 sierpnia. Witajcie, Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
6: Zapraszamy do 9:00.

0: Lądy i Maria na antenie Radia Plus. To teraz trzeba spojrzeć w kartkę z kalendarza. Dzisiaj 21 dzień sierpnia i to jest piątek. Imieniny obchodzą Anastazy, Apolinary, Baldwin, Bernard, Franciszek, Maksymilian, Paulina i Wiktoria. Wszystkiego najlepszego, a świętują urodziny m.in. Peter Weir, australijski reżyser filmowy, Tomasz Lipiński, gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów, członek zespołu Photones i Izrael, Brygada Kryzys i Tilt, a także Kim Cattrall, brytyjska aktorka. Wszystkiego najlepszego. Teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Gdy faryzeusze posłyszeli, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy.
2: Dzisiejsza Ewangelia doprowadza nas do bardzo zaskakującego pytania, mianowicie jak kocham siebie? Czy potrafię zobaczyć w sobie wartość, piękno? Czy potrafię zobaczyć w sobie dobre cechy? Czy na odwrót, czy ciągle widzę w sobie jakieś kompleksy, braki, deficyty? Przecież w dzisiejszej Ewangelii słyszymy: będziesz miłował bliźniego jak siebie. A więc dalej rozumiejąc to, można powiedzieć, jeśli będę widział tylko w sobie deficyty, braki, kompleksy, wady, to będę to przenosił na innych, nie będę w stanie zobaczyć w innych dobra. Jak kocham siebie? Jeśli zobaczę siebie jako piękno stworzenia, jako osobę wartościową, pełną piękna, to tak samo będę mógł spojrzeć na innych. Będziesz miłował bliźniego jak siebie.
3: Radio Plus Gorzów.
4: Reklama.
5: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji, na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
4: Po reklamie.

Be My Baby to oczywiście Drew Ronalds na antenie Radia Plus, 24,5 minuty po godzinie 6. Jest piątek, 21 dzień sierpnia, dzień budzi się do życia, weekend powoli gdzieś tam już majaczy na horyzoncie. Nie ma co spać, wstajemy.

0: Feel the Rhythm, Enrique Iglesias na antenie Radia Plus. Oczywiście, że czujemy te rytmy, czujemy już w kościach, że to piątek, weekendu, początek. No ale jeszcze trzeba dzisiaj trochę popracować z Radiem Plus. Najlepiej za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Jest w 6:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Małopolska, są zarzuty za pobicie podczas wesela w wadowickim hotelu. Usłyszało je 6 osób, w tym policjant. Do zdarzenia doszło w sobotę. Grupa miała pobić 38-latka, który wtargnął na zabawę i zaczepiał gości. Mężczyzna zmarł kilka godzin później. Mężczyźni nie przyznali się do winy. Prokuratura zastosowała wobec nich poręczenie majątkowe. Funkcjonariusz, który brał udział w pobiciu, został zawieszony w czynnościach służbowych. Może stracić pracę. Miał ponad 3,5 promila alkoholu. Kierowca ciężarówki na polskich numerach zatrzymany na niemieckiej autostradzie. Jak ustaliła policja, pojazd z ciężkim ładunkiem, wyjeżdżając z placu budowy, uderzył w sygnalizator świetlny i kontynuował podróż autostradą A8. Kierowca zwrócił uwagę innych swoją niepewną jazdą. Ci powiadomili policję. Badanie alkomatem potwierdziło, że jest pijany. Mężczyźnie grozi kilka postępowań karnych. Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zaczęła świetnie, wygrywając pierwsze gemy. Przy stanie 4-1 rywalka przez kontuzję poddała mecz. O awans do finału Świątek zagra z Jessiką Pegulą.
2: Pogoda. Sponsorem programu jest firma Bass Art.
3: Czas teraz na informacje z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. Koniec pracy na rynku miejskim w Lubniewicach. W sobotę odbędzie się oficjalne otwarcie nowej przestrzeni w centrum miejscowości. Na uczestników czeka bogaty program artystyczny, koncerty, pokaz laserowy oraz zabawa taneczna. Wszystko rozpocznie się o godzinie 17 od spotkania przy ratuszu, a później zaplanowano przemarsz korowodem na wyremontowany rynek w Lubniewicach. W programie między innymi występ zespołu tańca ludowego Mali Gorzowiacy, koncert muzyków z Filharmonii Gorzowskiej, występ Mariusza Ambrożuka, koncert Łukasza Łyczkowskiego oraz pokaz laserowy i zabawa taneczna z DJ-em. Trwają zapisy do biegu 5x5 frakcji. Inicjatorem tego sportowego wydarzenia jest miejska spółka Inneco. Zgłoszenia do biegu, który odbędzie się 19 września w Parku Górczyńskim, przyjmowane są do 30 sierpnia. Do biegu mogą zgłaszać się 5-osobowe drużyny, a do wygrania są cenne nagrody. Organizatorzy zachęcają, aby biec w strojach ekologicznych, które będą wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. A szczegóły dotyczące biegu na 5 frakcji dostępne są na stronie internetowej miejskiej spółki Inneco. A dziś na termometrach maksymalnie zobaczymy w okolicach 25-26 stopni. Zdaniem synoptyków przez cały dzień będzie pogodnie, bez opadów deszczu, z dużą dawką promieni słońca. Wiatr będzie wiał z kierunku zachodniego z prędkością 12 km na godzinę. W południe na barometrach zobaczymy 1010 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku za 26 minut, 7, piątek, mamy 21 dzień sierpnia. Za chwilę Warius Manx, piosenka księżycowa, a teraz Bonnie M. Rasputin. Dzień dobry.

0: Za 20 minut, 7 poranny program Radia Plus, to rano staje. Co to się w tej Polsce dzieje, jak nie jeżo zwierzę, to jakieś pumy, wszystko hasa po tym, po lasach, można powiedzieć. A ostatnio pewien leśnik pojechał do sklepu na zakupy i zobaczył, jak po parkingu przechadza się kameleon jemeński. No ale jego czujne oko wypatrzyło kameleona, załadowało na samochód, wywiozło, nie do lasu, wywiozło w bezpieczne miejsce, no i zaczęły się poszukiwania właściciela tego osobnika. Okazało się, że 2 miesiące temu osobnik zginął, gdzieś uciekł i przez te 2 miesiące wyżył na, jak mówi strażnik leśny, polskich pasikonikach. Także nie jest tak źle. Udało się. Na szczęście właściciel został odnaleziony. Nie wiem, czy gad tęsknił, czy też nie, no ale pewnie mu się trochę teraz polepszy, bo tak się błąkał, że aż do dyskontu prawie zaszedł. Za chwilę na naszej antenie FR David Awards będzie też Queen Kind of Magic. Za 19 minut 7 to poranny program Radia Plus, to rano wstaje w piątek 21 sierpnia. Ja wczoraj tylko pospolitego dzika w parku spotkałem, nieopodal zresztą kortów Radia Plus, także jest ciekawie.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Po reklamie.

0: Dzień dobry, tu kabaret Ani Mrumru.
1: Ale więcej nie możemy nic powiedzieć.
2: Chyba ty, ja zawsze mogę więcej powiedzieć. Radio Plus, lato z nutą.

0: Queen Kind of Magic na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie 7, czas na łyk historii. Artur Moczarski przeprowadzi nas przez dzisiejszą datę 21 sierpnia na przełomie wieków.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 21 sierpnia 1988 roku urodził się Robert Lewandowski. 19 lat temu na Mazurach uderzył biały szkwał. Wiatr wiał z prędkością 130 km na godzinę. Zginęło 12 osób. 20 sierpnia 1914 roku zakończył się pontyfikat papieża Piusa X. Był on synem wiejskiego listonosza i szwaczki. Giuseppe urodził się w roku 1835 niedaleko Wenecji w wielodzietnej rodzinie państwa Sarto. Gdy jeszcze był proboszczem, ułożył katechizm, a jako biskup Mantui pracował nad powstaniem jednolitego wykładu wiary katolickiej. W roku 1893 został patriarchą Wenecji i kardynałem. Już jako Pius X zrobił bardzo wiele, by Boga przybliżyć wszystkim, na przykład poprzez dopuszczanie dzieci do pierwszej komunii świętej i zniesienie nakazu, by przed każdą komunią dorosłego odbywała się spowiedź. Zdecydowanie potępiał modernizm, a 7 maja 1909 roku listem apostolskim Vinea Electa ustanowił papieski Instytut Biblijny. Wspierał ruch olimpijski, a na terenie Watykanu pozwalał organizować zawody sportowe, także dla osób z niepełnosprawnościami. Do końca próbował powstrzymać wybuch I wojny światowej. Pius XII kanonizował swojego poprzednika 29 maja 1954 roku, a ciało Piusa X spoczywa w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, w kaplicy ofiarowania Najświętszej Marii Panny.

Choć pomaluj mój świat, Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii, to była grupa 2 plus 1. A za chwilę na naszej antenie najświeższe informacje, również te pogodowe, warto posłuchać, bo w nocy z piątku na sobotę, oj, będzie się działo. Jak czytałam opis, to aż się spociłam, ale o szczegółach za chwilę na antenie Radio Plus. Proszę zostać z nami, a po godzinie 7 wracamy do przebojów z nutą nostalgii, ukołysze nas Laid Back i Sunshine Reggae.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Burze i ulewy nad Polską. W Małopolsce nawałnica uszkodziła kilka dachów. Było blisko 200 strażackich interwencji. Burza po decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. To jednak nie Puma. Człowiek, który udostępnił jej zdjęcie służbom, będzie się tłumaczył policji. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blisko 200 interwencji strażaków w Małopolsce, prawie 70 na Podkarpaciu, pracowite godziny dla służb także na Lubelszczyźnie, a to po burzach, które przeszły przez Polskę. Najgorzej było właśnie na południu i południowym wschodzie. Wiatr momentami osiągał 115 km na godzinę, stąd uszkodzone dachy i połamane drzewa. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie ucierpiał. Deszcz, grad i wichury dały się najbardziej we znaki strażakom w powiecie Myślenic, gdzie strażacy wyjeżdżali do akcji 100 razy. Tam też czekało ich najtrudniejsze zadanie tej nocy.
3: Zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
2: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży. Skutki burz dały się we znaki również służbom na Lubelszczyźnie. Strażacy musieli zabezpieczyć zerwany dach m.in. w kolonii Gdeszyn w powiecie zamojskim. Dziś ostrzeżenia przed burzami obowiązują na Dolnym Śląsku, w części Wielkopolski, a także w całym województwie kujawsko-pomorskim.
1: Jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś tuż po wiadomościach. Fala krytyki ze strony rządzących i wielkie rozczarowanie medyków. To po decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy miały usprawnić walkę z pseudomedycznymi praktykami.
4: Zdaniem prezydenta rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz wiele legalnych działających firm i osób.
5: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan.
4: Premier komentuje krótko. Prezydent zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Minister zdrowia dodaje, będziemy domagać się narzędzi do obrony pacjenta. A rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula przyznaje, że środowisko medyczne liczyło na podpis.
6: To są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi. Skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
4: Prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, który ma m.in. wprowadzić nowy rodzaj przestępstwa. Nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
1: Tematem zajął się Michał Skolimowski. Kaucja na małpki dopiero w przyszłym roku. Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska, zapowiedziała, że prace nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego ruszą we wrześniu. W Polsce miesięcznie sprzedaje się ponad 40 milionów sztuk alkoholu w małych butelkach.
7: Ten proces będzie trwał jakiś czas. Na pewno nie będzie to koniec roku, natomiast od razu też uczulamy, że my planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis.
1: Mówi minister Anita Sowińska. Wydłużyć ma się także okres ważności bonów kaucyjnych. Teraz to 30 dni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Oszukał wszystkich. Człowiek, który udostępnił zdjęcie Pumy służbom, może mieć poważne problemy. Temat, którym jeszcze dwa dni temu żyła Polska, jest prawdopodobnie wynikiem mistyfikacji, uznał po wielogodzinnej weryfikacji i naradach sztab kryzysowy w Wałbrzychu. Człowiek, który za tym stoi, będzie się teraz tłumaczył policji.
8: Policjanci będą prowadzić czynności zmierzające do ustalenia okoliczności powstania tego zdjęcia, rozpowszechnienia. I będziemy tutaj prowadzić czynności w kierunku artykułu 66 kodeksu wykroczeń. No i ten artykuł zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności i aresztu.
1: Mówi nam Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji. Wiele zależy od prokuratury, ale może się skończyć grzywną, a nawet więzieniem, jeżeli autorowi udowodni się celowe wywołanie powszechnej paniki. Już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
10: A od rana w naszym regionie pogodnie i ciepło. W tej chwili na termometrach mamy 15 stopni, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do maksymalnie 26. Dziś, zdaniem synoptyków, bez opadów.
9: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 7, piątek 21 sierpnia. Obiecany laid back już teraz, sunshine, reggae, a za chwilę jeszcze Ricky Martin dorzuci energii do pieca. To będzie piosenka Living La Vida Loca.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca na antenie Radio Plus, 13 minut po godzinie 7. Wakacje nie muszą być banalnie nudne, można zrobić coś wyjątkowego jak Roman Fice, który przebiegł Skandynawię 40 dni, 11 godzin, 2679 km. Ale nie ma co naśladować, proszę sobie wybrać jakieś mniejsze trasy, jak sam mówi, było to bardzo, bardzo wymagające doświadczenie, ale udało się, no to gratulujemy. Jak najbardziej jesteśmy pod wrażeniem. Za chwilę Roxette, Fading Like a Flower na antenie Radio Plus, będzie też Stanisław Sojka i piosenka zatytułowana Tolerancja. Jest piątek, 21 dzień.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Po reklamie.

Stanisław Solka i Tolerancja w Radio Plus, 25 minut po godzinie 7, piątek, 21 sierpnia. Przypominam o naszej zabawie, czekamy na wasze zgłoszenia na stronie internetowej www.radioplus.pl. Do wygrania wspaniałe gadżety wakacyjne, czekamy na zgłoszenia z kartkami pocztowymi. No, takie zdjęcia, które mogą wyglądać jak kartki, i wasze wspomnienia wakacyjne, to jest coś, co pojawia się w tym tygodniu na naszej antenie. A teraz Eruption i One Way Ticket.

0: One Way Ticket to Eruption na antenie Radia Plus. To piosenka dla tych, którzy chcieliby wyjechać w Bieszczady i nie wracać. One Way Ticket. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, ale wcześniej oczywiście najnowsze informacje z kraju, ze świata, informacje pogodowe i lokalne. Posłuchaj.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Planował zamach na czołowych polskich polityków. Krakowscy cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka. Na internetowej grupie o tematyce broni palnej zobaczyli wpis z apelem o wyeliminowanie wielu osób. Było też pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego ataku, jak się później okazało, właśnie na polityków. Okazało się też, że za tymi wpisami stoi mieszkaniec Lubelszczyzny. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Grozi mu 20 lat więzienia. Czterolatek potrącony przez ojca może wracać do domu. Dziecko po niedzielnym wypadku na posesji w Boćkach na Podlasiu zabrał do szpitala śmigłowiec. Nie miało poważniejszych urazów, mówi Ewa Matuszczak z chirurgii w białostockim szpitalu.
2: Dziecko trafiło do nas w stanie ogólnym, stabilnym, nie wymagało zabiegów chirurgicznych i jego stan ulega stopniowej poprawie, także dobre jest rokowanie co do zdrowia i wypis do domu.
1: 47-latek usłyszał zarzut narażenia dziecka na utratę życia. Dodajmy, że w 2023 śmiertelnie potrącił autem na tej samej posesji swoje 10-miesięczne dziecko. 5 dni dryfowali po Pacyfiku na lodówce. Meksykańscy marynarze uratowali 2 rybaków. Mężczyzn odnaleziono kilkaset kilometrów od wybrzeża Gwatemali. Jak się okazało, 30-latkowie wybrali się na połów ryb. Ich łódź jednak zatonęła. Za szalupę ratunkową posłużyła im przenośna lodówka. O tej zaskakującej historii poinformowała telewizja BBC.
3: Wiadomości z regionu, Kamil Lewera zapraszam. A zaczynamy od tragicznego wypadku, do którego doszło w jednym z zakładów produkcyjnych przy Alei Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą. Mężczyzna wpadł do maszyny rozdrabniającej zużyte opony na granulat. Niestety, ale nie było szans na jego ratunek. Zginął na miejscu. Informacje o tym tragicznym wypadku jako pierwsza opublikowała Gazeta Lubuska. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą ustalać dokładne okoliczności tego zdarzenia. Nie ma dnia, by w Lubuskiem policja nie przyjmowała zgłoszeń o kolejnym oszustwie. Przestępcy wykorzystują różne metody, podając się za wnuczka, policjanta, kominiarza czy pracownika banku. Wykorzystywana jest przez nich każda możliwa metoda, ale cel jest jeden – wyłudzenie od nas pieniędzy.
4: Ofiarami tego rodzaju oszustw padają najczęściej osoby starsze, którzy pełni zaufania do ludzi, dają zwieść się fałszywym historiom opowiadanym przez telefonicznych naciągaczy. Często dotyczą one wypadku drogowego, w którym uczestniczy syn, córka bądź wnuczek. Dużą rolę może odgrywać element zaskoczenia, który może zwiększać u pokrzywdzonego prawdopodobieństwo uwierzenia w wymyśloną historię.
3: Mówił nadkomisarz Maciej Kimet z lubuskiej policji. Od początku roku Lubuszanie stracili ponad 9 milionów złotych.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
3: Dziś będzie trochę słońca, trochę chmur, bez opadów deszczu, a maksymalnie termometry pokażą 26 stopni.
5: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, za 26 minut 8 ma poranny program Radio Plus. To rano wstaje za chwilę. Lady Punk, zostawcie Titanica, będzie Szerszu, Szup, Sąka. Przed godziną 8 oczywiście pytanie przed śniadaniem.

0: Zostaw się Titanica i Lady Punk na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 8, to piątek, 21 dzień sierpnia. Naukowcy wzięli pod lupę ostatnio drzemki. Okazuje się, że drzemki okej, byle nie za długie, byleby nie wybijały nas z rytmu. No i jak ktoś czuje po południu taką chętkę, aby sobie drzemkę uciąć i ma taką możliwość, to jak najbardziej tak, ale niepokoić powinny poranne drzemki. No, poranna drzemka to, no nie wiem, tak po śniadaniu to chyba nie bardzo, ale jeżeli zdarza się komuś, że po śniadaniu czuje chęć, żeby jeszcze pospać, no to nie jest dobry znak. Kawa, przejście na spacer, zimny prysznic i tak dalej, to może być coś, co pomoże, no albo po prostu starać się spać dłużej. Tak się łatwo mówi, prawda? No właśnie. A za chwilę One of Us będzie Robin Gibb i Juliet, to jest poranny program Radia Plus. Kto rano?
1: Radio Plus Gorzów.

0: 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
1: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
14: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
15: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
16: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
17: Po reklamie.
18: Radio Plus Gorzów.

0: Juliet Robin Gibb w Radio Plus. Za 6 minut, 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: No właśnie, zachęcam Was, zajrzyjcie na naszą stronę lato.radioplus.pl. Tam formularz zgłoszeniowy do naszej zabawy. Lato z nutą nostalgii, do zdobycia wspaniałe nagrody. Pocztówki też specjalnie okolicznościowe zrobione przez nas Radio Plus. Ale oprócz tego zestaw gadżetów, które przydadzą się na plażę, ale nie tylko na plażę, na wszelkie wakacyjne wyjazdy, bo lato jeszcze przecież trwa. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Wyślijcie nam pocztówkę z wakacji, czyli zdjęcie jakieś fajne, ciekawe, a my odwdzięczymy się tym samym i dołożymy zestaw letnich gadżetów Radia Plus. No i napiszcie oryginalne pozdrowienia do tego wakacyjnego zdjęcia. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Teraz Manam to tylko tango. A do tanga, pamiętajcie, trzeba dwojga.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ale to będzie weekend. W najbliższy piątek cygańskie wesele, czyli Romane de Vesa. Zapraszamy do amfiteatru. Też w piątek i w sobotę Wartownia Festiwal zagrają Calvin Dremi, Westbam, Mogwai i Richard Duran. W sobotę na Starym Rynku Urwanis Wesela, a w niedzielę Teatr Osterwy. Niedziela to też piknik chopinowski przy Filharmonii Gorzowskiej. Zbierajcie siły, bo będzie się działo. Sponsorzy: GBS Gorzów, Inneco, autoryzowana sieć dealerska Autoklub i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.

0: tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus Gorzów.

0: Zarzuty i areszt dla 23-latka z Lubelszczyzny. Mężczyzna miał planować zamach na czołowych polskich polityków. Największe firmy energetyczne i paliwowe szykuje się podwyżka CIT dla gigantów. Po okreczu Rybakiny Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 23-latek miał planować zamach na polskich polityków, został zatrzymany i ma zarzuty usiłowania ludobójstwa. Na ślad mężczyzny trafili policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Odkryli niepokojący wpis na internetowej grupie dotyczącej broni palnej.
1: Ten wpis zawierał apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu, jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków.
0: Mówi nam Michał Pietraszko z biura. Autorem wpisu jest mieszkaniec Lubelszczyzny. 23-latek usłyszał serię zarzutów.
1: Podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa. Ponadto zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludności oraz przestępstw wojennych.
0: Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu 20 lat więzienia. Rząd chce podnieść CIT dla gigantów energetycznych i paliwowych. Stawka podatkowa dla firm o przychodach przekraczających 50 milionów euro w przyszłym roku ma wzrosnąć z 19 do 30%. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Pieniądze z wyższego CIT-u mają pójść na pomoc dla polskich fabryk, a dokładniej na obniżenie cen prądu i gazu, między innymi dla hut czy przemysłu chemicznego. Podatkowy skok do 30% ma być jednak tymczasowy. W kolejnych latach stawka ma spadać. W 2028 roku do 26%, rok później do 23%, by w 2030 wrócić do podstawowej stawki. Dziś to 19%, ale rząd zapowiedział ostatnio, że chce ją podnieść do 22%. Po kieszeni dostaną największe firmy energetyczne i paliwowe, zajmujące się między innymi wydobyciem i handlem ropą oraz gazem, a także produkcją paliw czy przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.
0: A dziś robocze posiedzenie rządu związane z pracami nad budżetem państwa. Internauci podzieleni w sprawie klipu promującego Polskę. Do sprawy odniósł się nawet premier. Chodzi o pierwszą z trzech reklam przygotowanych przez Polską Organizację Turystyczną, w której wystąpili Jesse Eisenberg, Ania Rubik i Robert Lewandowski.
3: Według badania przeprowadzonego przez Res Futura Data House aż 85% internautów uznało kampanię Polskiej Organizacji Turystycznej za wizerunkową porażkę. Nawet premier żałuje, że nie był reżyserem klipu.
4: Gdybym był, to bym pewnie może trochę inaczej ten scenariusz zbudował.
3: Wojciech Kardyś, specjalista od marketingu internetowego, podkreśla z kolei, że takie akcje powinny być oceniane za efekt.
5: Tego się obawiam, że my wydamy te pieniądze, 7 milionów, i nie zobaczymy efektu.
3: Niedługo mają zostać opublikowane kolejne klipy kampanii kręcone w Gdańsku i Krakowie.
0: A tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka awansowała właśnie do półfinału turnieju. W ćwierćfinale zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. Już w pierwszym secie przy stanie 4-1 dla Świątek rywalka poddała mecz przez kontuzję. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście kolejny turniej jest priorytetem. Wiem, że ten też jest ważny, ale US Open to US Open i mam nadzieję, że będzie na to gotowa, bo jest też bardzo blisko bycia numerem 1 na świecie. Mówiła o Rybakinie Świątek, która w półfinale zagra z Jessicą Pegulą, a wspomniany wielkoszlemowy US Open startuje 30 sierpnia. To posłuchajmy teraz o pogodzie na dziś.
7: Pogoda. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
8: A dziś maksymalnie na termometrach w naszym regionie zobaczymy w okolicach 26 stopni. W południe barometry pokażą 1010 hektopaskali.
7: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, o poranku, 4,5 minuty po godzinie 8 w piątek 21 sierpnia. Kasia Koźmior, witam, do 9 zapraszam. Dziś jeszcze solo, ale w przyszłym tygodniu już z Tomkiem. A teraz Madonna, Like a Prayer.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Jedziemy na wycieczkę z Andrzejem. Dzień dobry, Andrzeju, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Napisałeś: pozdrawiam serdecznie z serca Beskidów, przepięknego miasta Bielsko-Biała, naszego małego Wiednia. Weź mi tu wytłumacz, o co chodzi, bo ja nigdy w Bielsko-Białej nie byłam, nic nie wiem o tym Wiedniu.
2: Ja też nie byłem, byłem pierwszy raz rok temu tam pojechałem.
1: Poczekaj, bo cię słabo słychać. Może być tak bardziej do okna albo coś?
2: Halo, halo, a teraz?
1: O, teraz jest rewelacja, no.
2: Tak, ja też nigdy nie byłem w Bielsku-Białej. Pierwszy raz pojechałem rok temu za namową moich znajomych. Mhm. I powiem ci, że bardzo jest piękna architektura takiego małego Wiednia. Bliskość gór, Szyndzielnia, naprawdę przepiękne tereny. Aha. I teraz w Bielsku-Białej jestem już chyba czwarty raz.
1: Łyknąłeś, spodobało ci się.
2: Tak, tak, bardzo piękne miejsce, polecam, jest bardzo mało turystów. Super miejsce, naprawdę.
1: Dobra, wysłałeś zdjęcie z takiego automobilu, jak dobrze pamiętam, z kreskówki i obok ciebie tak. Stoi, jak on tam, Baltazar Gąbka chyba, co?
2: Tak, tak, tak.
1: I
2: tak,
1: mycha ogóle... jeszcze jest też przed tak. Tobą taka.
2: Mhm. Bielsko-Biała to jest w ogóle bajkowy świat, Bolka
1: no
2: i Lolka. Tak, i innych postaci, także naprawdę super, super, super.
1: No to dziękujemy za te bajkowe wskazówki, żeby pojechać właśnie tam i też zachwycić się tak jak ty. Dziękujemy za pocztówkę i mamy dla ciebie zestaw gadżetów, wysyłamy pocztą. Do usłyszenia.
2: Super, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy również. 13,5 minuty po 8, za chwilę w Radiu Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie Chris Ria, będzie Alicja Majewska.
0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
11: How good is that?
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
12: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
15: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit 10.

Husala podczas podróży, no już nieprzydatna. Teraz mamy znacznie lepsze narzędzia. Lecimy, bo mamy urlop. Cały czas gdzieś szukamy jakiegoś miejsca do odpoczynku. Bielsko-Biała się pojawiła jeszcze w tej godzinie jako miejsce takie gdzieś blisko, które warto odwiedzić. A ja mam przed sobą listę najpiękniejszych miasteczek świata. No i to niespodzianka, bo... Same jakieś takie nieznane nazwy prawie, że pierwsze miejsce to Praiano Włochy, na drugim miejscu Biei Japonia, na trzecim Banios Ekwador, na czwartym Barford Anglia i na piątym Bled Słowenia. Słyszeliście o takich miasteczkach? No może o tym pierwszym miejscu, gdzieś tam przez przypadek. Niesamowita historia. Jest tyle pięknych miejsc, gdzie można jeszcze się wybrać. Teraz Fancy Bolero na antenie Radia Plus, 24 minuty po 8.

0: Bolero i Fancy Flames of Love na antenie. Nie, Bolero, nie Flames of Love. Chociaż dzisiaj, no dobra, już nic nie mówię, nie kombinuję. 28 minut po godzinie 8, czas na wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Let's go!
4: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy Twe marzenia.
6: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do Twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w Twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Gorzów.
10: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby badają sprawę tajemniczego wybuchu na torach w miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Miał go usłyszeć maszynista. Oględziny nie wykazały jednak żadnych uszkodzeń, ale monitoring zarejestrował podejrzany rozbłysk. Ponad 50 kg narkotyków odkrytych w podwarszawskim Raszynie. W ramach śledztwa towar zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP. Narkotyki przemycono do Polski z Hiszpanii. Na czarnym rynku ich wartość mogła osiągnąć blisko 2 miliony. Złotych. Podczas odbierania przesyłki od kuriera zatrzymano też 58-letniego Dariusza M. Mężczyzna usłyszał zarzut i jest już w areszcie. Biegam i pomagam to hasło 5. jubileuszowego charytatywnego biegu z twarzami depresji. Ten w październiku w pięknych okolicznościach przyrody Nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą. Zapisy do 10 września.
11: Celem jest zebranie jak co roku środków na konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży podopiecznych naszej fundacji. Zachęcamy Polki i Polaków do tego, żeby być na co dzień aktywnym na miarę swoich możliwości. Więc z jednej strony pomagamy sobie, a z drugiej strony biegnąc z nami czy spacerując z nami na 5 kilometrów można pomóc naszym podopiecznym.
10: Przypomina prezes Fundacji Anna Murawska-Borowiec. Szczegóły na twarzydepresji.pl.
12: Czas na wiadomości z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. W drugim liceum ogólnokształcącym przy ulicy Przemysłowej powstała sala wyciszeń. To nowe miejsce stworzone z myślą o uczniach, mówi dyrektor szkoły Tomasz Pluta.
13: Jesteśmy w gabinecie, który został dostosowany do potrzeb uczniów o nadwrażliwości słuchowej, czyli został wyciszony, sufit podwieszany i tablice specjalne na ścianach, które powodują, że dźwięk tu rozchodzi się zupełnie inaczej niż w normalnym gabinecie, iść po prostu ciszej. A nauczyciel, który prowadzi zajęcia, nie musi nadwyrężać swojego głosu, bo mówiąc szeptem jest w stanie powiedzieć to samo, co wcześniej musiał mówić.
12: Nowa sala będzie dostępna dla uczniów już od września. Będą się tam odbywać zajęcia dla osób z orzeczeniami oraz zajęcia z języka polskiego i sztuki współczesnej. W sobotę 5 września na Placu Kurczakowym w Maszewie odbędzie się kolejna edycja Święta Pieczonego Kurczaka. Na scenie wystąpi Terno, Urszula, OSTR oraz Łydka Gruwasa. W tym roku Święto Pieczonego Kurczaka zostanie połączone z Powiatowym Świętem Plonów. Na wszystkich uczestników będą czekać tradycyjne stoiska gastronomiczne, wesołe miasteczko, dmuchańce oraz liczne konkursy i koncerty. Tegoroczne świętowanie rozpocznie się o godzinie 13:30 od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie.
3: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
12: 26 stopni to maksymalna temperatura, jaką na dziś zapowiadają synoptycy. Przez cały dzień będzie pogodnie, bez opadów deszczu. Na barometrach w południe zobaczymy 1010 hektopaskali.
3: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
14: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, wstajemy wspólnie za 26 minut 9 z Radiem Plus i przewojami z nutą nostalgii. Radio Plus. Tina Turner, już teraz Private Dancer.

0: Prawie do lewego oka, ja i Goran Bregowicz na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 9. Nie wiem, czy wiecie, drodzy Państwo, ale coraz od 80 do 90% ludzi, które mają zwierzęta, rozmawia z nimi po prostu. Jak się okazuje, osoby, które rozmawiają z psami, kotami, świnkami morskimi, chomikami, królikami, tak, z nimi też można pogadać, czy też innymi zwierzętami, no z rybami trudno. Cieszą się znacznie większym komfortem psychicznym, poczuciem bezpieczeństwa, mają też głębsze poczucie sensu życia. Także jak już zwierzątko jakieś mamy, pogadajmy sobie z nim. A co sobie będziemy żałować? Za chwilę George Michael, Wham, Careless Whisper. O, tak a propos. Takie czułe szepty, fajna rzecz. A potem Smokey, Living Next Door to Alice.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czyta lektor AI.

0: 13,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

Alice. Smokey, Living Next Door to Alice na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 9. Przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie. No i cały czas trwa nasza akcja Lato z nutą nostalgii. Przyślijcie do nas, drodzy słuchacze, pocztówkę z wakacji. My odwdzięczymy się wspaniałymi, miłymi gadżetami jeszcze tego lata. Jeszcze w tym sezonie na pewno się przydadzą, a warto je mieć. Torba plażowa i mnóstwo niespodzianek w środku, okulary przeciwsłoneczne, pomadka, zawieszka do walizki i tak dalej, mogła bym wymieniać nawet do rana. A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, punktualnie o 9:00. Po godzinie 9:00 przywita Was Janek Pasterski. Przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie cały czas nieustająco. Za chwilę taksi, taksi. Do usłyszenia, wracam w poniedziałek.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
3: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
4: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Gorzów.
9: Odpowie za usiłowanie ludobójstwa 23-latek z Lubelskiego, który planował zamach na polskich polityków. Pacjenci potrzebują tych przepisów. Medycy komentują ruch prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. W puli 3,5 miliona złotych. Niedługo do zdobycia podlaski czek turystyczny. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Planował zamach na polskich polityków, usłyszał zarzut usiłowania ludobójstwa. Wracamy do sprawy zatrzymanego 23-latka z Lubelszczyzny. Po zatrzymaniu służby dokładnie przeszukały też jego posesję. Szczegóły tej sprawy zbiera dla Państwa Mateusz Gołębiewski. Powiedz, czy wiadomo, kto dokładnie znalazł się na celowniku niedoszłego zamachowca.
10: Tego policja nie chce ujawniać. Groźby zamieszczane były na internetowej grupie związanej z bronią palną, dlatego potraktowano je bardzo poważnie. Zdaniem policji zagrożenie było realne.
11: W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej.
10: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na posesji zatrzymanego nie odnaleziono materiałów wybuchowych. Prokurator przedstawił mu zarzuty m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, za które grozi do 20 lat więzienia. Sąd wyraził też zgodę na 30-dniowy areszt.
9: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Będziemy domagać się narzędzi do obrony pacjenta. Minister zdrowia komentuje skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego tak zwanego Lex Szarlatan. Nowelizacja wzmacniała uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta w walce z pseudomedycznymi praktykami. Decyzja prezydenta o skierowaniu jej do TK oznacza, że na razie nie wejdzie w życie.
12: Pacjent miał być bezpieczny, a państwo miało mieć narzędzia, żeby stanąć po jego stronie. Dziś pacjenci nadal są narażeni na niebezpieczeństwo i kłamstwa ludzi, którzy w internecie sprzedają fałszywą nadzieję. Lex Szarlatan to przepisy, które miały chronić pacjenta. I tej ochrony będziemy się domagać.
9: Podkreśla minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Pacjenci potrzebują tych przepisów, komentuje w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
13: No, samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości, sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy. Trochę szkoda tej pracy, która została włożona w tę ustawę, no, ale największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi i skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
9: O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta m.in. środowisko lekarskie i rzecznik praw pacjenta, jak słyszeliśmy. Przeciwni byli przedstawiciele tzw. medycyny alternatywnej. Zdaniem Karola Nawrockiego rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów i tysiące legalnych firm, na przykład z branży zielarskiej. W wiadomościach Podkarpacie blisko 80 razy wyjeżdżali od wczoraj strażacy do usuwania skutków ostatnich nawałnic. Najwięcej interwencji było w powiatach tarnobrzeskim, niżańskim i łańcuckim. Pojawiły się problemy z prądem, powalone drzewa blokowały drogi i chodniki. Jeden z konarów spadł blisko wojewódzkiego szpitala w Tarnobrzegu.
1: Apelujemy o ostrożność, o rozwagę, o baczne obserwowanie prognoz meteorologicznych. Jeżeli zapowiadane są burze, nawałnice, zostańmy w domu, tam jesteśmy najbezpieczniejsi.
9: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Ostrzeżenia nadal obowiązują na zachodzie regionu.
2: Wiadomości Radia Plus.
9: Prawie 3,5 miliona złotych w podlaskim czeku turystycznym. 11 tysięcy trafi do turystów w ramach kolejnej już edycji dofinansowania wypoczynku, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
14: Nasz nabór jesienny, który będzie podzielony na 3 tury, wrześniową, październikową, listopadową, każda się rozpocznie pierwszego dnia tego miesiąca. Będziemy mieli w puli prawie 3,5 miliona złotych, z czego 1,5 miliona złotych to jest dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki.
9: Wnioski można składać od września wyłącznie online.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: No to składamy i zwiedzamy. A tymczasem dzień dobry w piątek. Janek Pasterski, jest 4 po 9.

0: No tak, dzisiaj to w ogóle jest nieważne, bo mamy piątek, piąteczek, piątunio, za chwilę weekend się rozpocznie, a być może dla niektórych trwa w najlepsze taki wydłużony, wakacyjny, no bo to jeszcze cały czas okres urlopowy. Korzystamy z tego na każdym kroku, do końca tego miesiąca, czyli przez cały kolejny tydzień jeszcze się bawimy z akcją Pocztówka z Wakacji w Radio Plus, czyli prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione telefonem, wiecie, smartfonem, z tego jak spędzacie swój wolny czas, co robicie, do tego napisać nam krótkie pozdrowienia z miejsca, w którym się aktualnie znajdujecie, a to wszystko można wykonać na radioplus.pl. Tam odsyłamy, warto, bo ja odwdzięczę się klasyczną pocztówką, nawet dwoma, jedna będzie z naszymi podpisami i z pozdrowieniami również, a druga zupełnie czyściutka, którą można komuś wysłać w prezencie, na przykład, albo zostawić sobie na pamiątkę, albo na kolejny sezon. To już wszystko zależy od was. I do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i jeszcze ręcznik plażowy, bardzo fajny. Przydaje się, kiedy się wychodzi z morza albo z basenu. Także zapraszamy do wspólnej zabawy. John Lennon za chwilę, a później także Weather Girls.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i Bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne, certyfikowane składniki sprowadzane prosto z

0: Czekamy na Was. Buon appetito!
1: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Gorzów.

pogodowe dziewczyny, It's Raining Men, czyli taka deszczowa, a jednakowoż pogodna piosenka. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście na urlopach, to pogoda się trafi, a nawet jeśli się nie trafi, to że znajdzie się jakaś aktywność przyjemna, chociażby jakieś muzeum albo jakieś wspólne gry planszowe czy inne przyjemne rzeczy, bo dzisiaj mamy dzień optymisty, także optymistycznie patrzymy na świat i niczym się nie przejmujemy. No poza tym piątek, poza tym weekend coraz bliżej, także chyba nie jest źle. A ja do tego wszystkiego dorzucę jeszcze teraz Bajm, myśli i słowa.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
4: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: artysta, który potrafi skraść serce kobiet. Bryan Adams. Piękne to było. Krótko mówiąc, za chwilę, bo już o 10:00, Justyna Bieniek i najświeższe wydanie Wiadomości Radia Plus. Zapraszamy.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Najtańsza biżuteria w Gorzowie? To jubiler piątkowski. Skup złota. Biżuteria złota i srebrna. Naprawy, usługi złotnicze. Gorzów, ulica Pocztowa 8. Ceny lombardowe. Uwaga! Ceny lombardowe!
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Tajemniczy rozbłysk na torach w Białce Kolonii. Służby badają incydent na Lubelszczyźnie. Od razu trafią do szpitali. Kolejne osoby poszkodowane w wypadku na Węgrzech wrócą dziś do kraju. Do muzeum za złotówkę wystartowała akcja Ministerstwa Kultury. Jest 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od Katowic. Tragiczny wypadek z udziałem miejskiego autobusu w centrum miasta. Jego kierowca śmiertelnie potrącił pieszego, mówi Dominik Michalik z policji.
2: 36-letni kierowca autobusu komunikacji miejskiej podczas wykonywania manewru skrętu w prawo potrącił mężczyznę, który prawidłowo przechodził przez przejście dla pieszych.
1: Poszkodowany niestety zmarł w szpitalu. Sprawę wyjaśniają policja i prokuratura. Elementy przewodów leżące przy torach kolejowych. Odgłos przypominający wybuch i niewyjaśniony rozbłysk. Lubelska policja sprawdza, co się wydarzyło w Białce Kolonii. W pobliżu torów ujawniono przewody, a dzień wcześniej jeden z maszynistów słyszał odgłos wybuchu. Na miejscu pracowali kontrterroryści ABW i CBŚP.
3: Oględziny silników nie ujawniły żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu lokomotyw zauważono pewien rozbłysk. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu czynności wykonywali nasi policjanci. Wstępnie wykonane oględziny nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Nie stwierdzono również żadnych uszkodzeń.
1: Tłumaczyła Anna Kamola, rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. Potrzebne będą dodatkowe badania. Wstępnie sprawdzana jest możliwość sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Kolejne osoby poszkodowane w tragicznym wypadku na Węgrzech wrócą dziś do kraju. Dwie osoby przylecą do Rzeszowa po 13, skąd karetkami zostaną przewiezione do szpitali. Przypomnijmy, w wypadku zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary zostały już zidentyfikowane. Trwają procedury związane ze sprowadzeniem ich ciał do Polski.
4: Robimy naprawdę wszystko, żeby jak najszybciej ciała przewieźć do Polski. W pierwszej kolejności rodziny osób najbliższych zostaną poinformowane, kiedy i w jaki sposób to ciało zostanie przetransportowane, a dopiero w dalszej kolejności przekażę również opinii publicznej tą informację.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Rodziny ofiar mogą liczyć na pomoc psychologiczną. Takie wsparcie zapewniono też poszkodowanym i ich najbliższym. Ma być opłata turystyczna, ale na innych zasadach. Jej wprowadzenie w Krakowie zapowiedział premier. Rząd planuje jednak modyfikację dotychczasowego projektu, zgodnie z którym do gmin miałoby wpływać 80% opłaty. Szczegóły Jakub Solarz.
5: 100% wpływów z nowej opłaty turystycznej trafi do budżetów samorządów. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk, który dodaje, że nadmierna turystyka to ciężar dla Krakowa.
6: To jest rozwiązanie znane na świecie, ale ona szczególnie w Krakowie miałaby głęboki sens.
5: To od 100 do nawet 200 milionów złotych, które co roku nie trafiają do Urzędu Miasta, zaznacza Maciej Fijak z ruchu Akcja dla Krakowa.
7: Przypomnę, że o opłatę turystyczną Kraków mieszkańcy Krakowa upominają się od 10 lat.
5: Rządowy projekt ma być gotowy jeszcze w tym roku, ale to dopiero początek. Nawet po uchwaleniu ustawy to krakowscy radni zdecydują o wprowadzeniu opłaty turystycznej.
1: Opłatę będą pobierać od gości m.in. właściciele hoteli.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ruszyła akcja Muzeum za Złotówkę. Skorzystać mogą młodzi w wieku od 8 do 26 lat. A do odwiedzania placówek zachęca minister kultury Marta Cienkowska.
8: To są wszystkie muzea narodowe w całej Polsce. To jest także Zamek Królewski w Warszawie. Cała lista wszystkich instytucji dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Oferta obowiązuje przez cały rok i dotyczy wystaw stałych.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: No tak, za złotówkę to dobra cena. Jak mówi młodzież, zatem nie spać, zwiedzać. No. Dobry pomysł. Janek Pasterski, dzień dobry. 9:45, a teraz Belinda Carlisle.

0: Abba i Super Trooper, czyli te słynne reflektory, pojawiły się w piosence. 21 minut po godzinie 10. Piątkowy poranek trwa w najlepsze. O, być może już odpoczywacie na swoich urlopach, bo wiem, że jeszcze wiele osób korzysta z wolnego czasu. Można dać znać, zrobić zdjęcie, napisać parę ciepłych słów, gdzie się znajdujecie, pozdrowić nas. Będzie nam miło i to nawet szalenie. A robimy to na radio+.pl, bo mniej więcej za godzinę od teraz będę do kogoś dzwonił w ramach naszej zabawy Pocztówka z wakacji. Jeszcze cały kolejny tydzień będzie trwała. Mamy dla was pocztówki już takie zupełnie klasyczne, jak to się kiedyś wysyłało, papierowe, z piękną widokówką na froncie. Jedna jest podpisana przez nas, też pozdrawiamy w tej pocztówce was, ale mamy też drugą, czystą, którą można komuś podarować, wysłać albo zostawić sobie na pamiątkę. No i zestaw letnich gadżetów też, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. To już właściwie wszystko leży na moim biurku, tylko jeszcze nie wiem, do kogo to wyślę, ale wkrótce się dowiem. Zapraszamy na radio+.pl. Dajcie znać, jak spędzacie swój urlop, a za chwilę w Radio Plus Queen.
1: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Reklama. Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
2: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
3: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
6: Bo w Media

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Poranna kawa na tarasie, zieleń zamiast pośpiechu, wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Ecopark Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga, obecna cena tylko do końca wakacji. Ecopark Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. rajbud.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam Was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne, certyfikowane składniki sprowadzane prosto.

0: ci camera vas. Buon appetito!
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus.

Queen i Don't Stop Me Now w Radio Plus. O, dzisiaj od samego rana wracamy do twórczości Stanisława Sojki, którego niestety nie ma już z nami od równego roku. I do tej twórczości dzisiaj jeszcze na pewno wrócimy po 12 w Przebojowej Poczcie razem z Markiem Sierockim. Będziemy Staszka Sojkę wówczas wspominali, bo to był świetny człowiek, który wielokrotnie gościł w Radiu Plus. Pozostały na szczęście tak fantastyczne przeboje jak ten, jego wersja piosenki Czerwony Gitar, czyli historia jednej znajomości w wykonaniu niezapomnianego Stanisława Sojki.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. Już teraz w Biedronce czeka na Ciebie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Od czwartku do soboty wybrane artykuły szkolne 2

0: maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
2: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Po reklamie.

0: niezmiennie wakacyjnie, w piątkowy poranek, bo to nawet jeszcze 11 nie ma, ale za 3 minuty będzie i wówczas o pełnej godzinie w Radiu Plus pora na wiadomości. Zapraszam w imieniu Justyny Bieniek.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Wszedł na rządowy samochód, zatrzymała go policja. Na początek incydent w Warszawie. Zerwane linie i uszkodzone dachy mieszkańcy Zamojszczyzny sprzątają po ostatnich burzach. Dla niego warto. Jutro w łódzkim zoo zlot fanów ziemniaka. Więcej wyjaśnimy na koniec. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Obywatel Gruzji, który zatrzymał rządowy samochód w centrum Warszawy, już w rękach służb. 41-latek szedł środkiem jezdni przy rondzie De Gaulle'a i atakował nadjeżdżające auta. O szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna nie wiedział, jaki pojazd zatrzymuje. Wcześniej atakował przypadkowe przejeżdżające samochody. Po zatrzymaniu auta należącego do Ministerstwa Finansów wszedł na maskę i przeszedł przez dach. Został wkrótce zatrzymany przez policję.
3: Na chwilę obecną znajduje się w dyspozycji śródmiejskiej komendy. Był wcześniej notowany w związku z wykroczeniami w ruchu drogowym. Na ten moment przebywa on w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
2: Mówi Jakub Paceniak ze śródmiejskiej policji. W pojeździe znajdowała się wiceminister finansów Hanna Majszczyk wraz z kierowcą. Nikomu nic się nie stało. Trwa ustalanie, czy pojazd został uszkodzony. 41-latek w Polsce przebywa legalnie.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Pozrywane dachy, uszkodzone linie energetyczne, powalone drzewa. To krajobraz po burzy, która szalała nad Zamojszczyzną. Tamtejsi strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy, głównie na terenie gminy Miączyn.
4: Łącznie doszło do uszkodzeń dachów na 20 budynkach, w tym 6 budynkach mieszkalnych. W 9 przypadkach interweniowaliśmy przy drzewach powalonych na drogi lub linie energetyczne. Na szczęście podczas tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany.
1: Relacjonował Bartłomiej Jakubczak ze Straży Pożarnej w Zamościu. Niestety pogoda będzie na razie dynamiczna. IMGW ostrzega przed intensywnym deszczem i kolejnymi burzami. Alerty wydano dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Rolnik z Gliwic, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej, nie składa broni. Mężczyzna wyszedł na wolność po tym, jak prokuratura obniżyła szacunkową wartość strat i złagodziła zarzuty. Zamiast 10 lat więzienia mężczyźnie grozi połowa. Ma policyjny dozór. Rolnik przekonuje, że drogę wybudowano na jego gruncie, a on całą sprawę chce doprowadzić do końca, dlatego wynajął adwokata. Dotarł do niego nasz reporter Dariusz Brombosz.
5: Czego się domagam? Sprawiedliwości, ażeby prawo własności było rzeczywiście prawo własności, a nie jakiś tam przepychanek lub jakieś ustawy.
6: W zasadzie to oni weszli panu na pole, pana zdaniem?
5: No na całość, nie? Weszli na moje.
6: I pan o tym informował wcześniej samorząd?
5: No jasne, przecież my w sądzie byli naczelnym administracyjnym. Mieli wypłacić odszkodowanie i odgrodzić zagrożoną część tej ulicy, nie? Mi tam sznurek przed bramą wciepli, żebym się powiesił, nie?
6: Kto to panu zrobił?
5: Po kamerach to by wiadomo, kto tam chodził.
6: Gdyby taki kawałek drogi od pana dostali, to byliby panu wdzięczni.
5: Ale za co? Że mi zwierzęta potruwali? Za co by rzucali gwoździe jabłkami z buratami na drogę, żeby łuny defekty łapu?
1: Ostateczna wycena strat uszkodzonej drogi wynosi 180 tysięcy złotych. Miasto uważa, że w całości należy ona do samorządu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To jeden z najbardziej charakterystycznych mieszkańców łódzkiego zoo. Koendu brazylijski, zwany ziemniakiem, ma swoich wiernych fanów. I to właśnie oni ściągną na jutrzejszy zlot miłośników tego sympatycznego zwierzęcia z rodziny jeżozwierzowatych.
7: Na czym polega fenomen tego zwierzaka?
8: Polega na jego nosku, kolcach, a także sposobie jego jedzenia. Natalia Marszał jest tym opiekunką zwierząt.
7: A czym się żywi?
8: Głównie są to warzywa, czasem dostaje ryż, a jego ulubionym przysmakiem są fistaszki.
1: Szczegóły na stronie łódzkiego zoo, a tematem zajął się Daniel Tekliński.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: No i warzywa z ryżem, a do tego fistaszki brzmią zdrowo, smacznie. Tak bym dietetycznie wręcz powiedział. Trzeba brać przykład. Budka suflera teraz jest taki samotny dom w Radio Plus. 4 minuty po 11:00, piątkowe popołudnie i dzień dobry, Janek Pasterski.

0: takie rytmy dzisiaj się pojawią od godziny 20 do północy, również w sobotę, bo to będzie czas weekendowej prywatki z Radiem Plus. Marek Sierocki też się wówczas pojawi, ale pojawi się też w Przebojowej Poczcie, to już po godzinie 12. A póki co ja za kilka minut będę do kogoś dzwonił w sprawie naszej zabawy Pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Prosimy was o to, żebyście wysłali nam taką przysłowiową pocztówkę, ale zrobioną w nowoczesnych warunkach, waszym smartfonem, zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas, jeśli akurat gdzieś się urlopujecie, oraz napisanie kilku słów przyjemnych pozdrowień. To wszystko można zrobić na radioplus.pl. My natomiast mamy dla was klasyczne pocztówki, takie jak to się kiedyś wysyłało właśnie z wakacji do bliskich. Jedna podpisana przez nas, również z pozdrowieniami, druga zupełnie pusta, czysta, można sobie zostawić na pamiątkę albo właśnie komuś wysłać. Może takiej osobie zrobi się miło. Do tego jeszcze zestaw gadżetów letnich, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. To wszystko już czeka na nowego właściciela, do którego na pewno za chwilę zadzwonię.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.

0: teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy twoje marzenia.
2: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Gastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Castorama! W teorii okazje na ogród się skończyły.
8: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
12: Radio Plus Gorzów.

życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: audycji w Radiu Plus.
1: No, tym razem pocztówka z zabójczo pięknym widokiem. Dodzwoniłem się do Dawida. Dawidzie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Cały czas na Śnieżce jeszcze?
2: Aktualnie już w schronisku Samotnia.
1: Okej, okay, ale jak było w takim razie dzisiaj?
2: Udało nam się zobaczyć naszą piękną królowę karkonoszy. Wyszliśmy dosyć wcześnie z kwatery, żeby dojść tutaj, uniknąć tych tłumów, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale o tej porze roku w sezonie urlopowym i przy takiej pogodzie, jaka aktualnie tutaj panuje, naprawdę kolejki na Śnieżkę są ogromne, więc udało nam się ją zobaczyć jeszcze o naprawdę przyjemnej porze. Uniknęliśmy tłumów i jest po prostu cudownie.
1: Super. Bardzo dziękuję za pozdrowienia, za zdjęcie, które wysłałeś. My również pozdrawiamy, wysyłamy do ciebie dwie pocztówki, takie klasyczne, papierowe, jedna z naszymi podpisami i pozdrowieniami. Do tego mam jeszcze koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i ręcznik kąpielowy.
2: Fantastycznie. Może jeszcze się przyda w tym sezonie.
1: Ja myślę, że na pewno. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
1: Do usłyszenia.
2: Do widzenia.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
3: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
4: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Pięknie się zrobiło. Na koniec tej godziny Leo Sayer, When I Need You. Za chwilę Justyna Bieniek, wiadomości w samo południe o 12, a po 12 Marek Sierowski, który już tu pędzi, i przebojowa poczta.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Baczynie.
1: Przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie. Rząd uzgadnia przyszłoroczny budżet. Potrącił kobietę. 7-letnia dziewczynka trafiła do szpitala. Tragiczny wypadek w wielkopolskim Miłosławiu. Czas na porządki w górach. Za tydzień akcja Czyste Tatry. Chętni do sprzątania nadal mogą się zgłaszać. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd dopina przyszłoroczny budżet. Polska ma priorytety jak bezpieczeństwo i zdrowie, które kosztują dużo pieniędzy, zaznaczał premier Donald Tusk na roboczym posiedzeniu ministrów w sprawie finansów państwa na 2027. Na pierwszym planie obronność.
2: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
1: Na ochronę zdrowia ma pójść o 17 miliardów złotych więcej z budżetu. W planach też inwestycje w energetykę, w tym rozwój infrastruktury związanej z budową elektrowni jądrowej.
2: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili.
1: Posiedzenie, na którym rząd ostatecznie przyjmie projekt budżetu, zaplanowano za tydzień. A ta dzisiejsza narada o podziale pieniędzy odbywa się tuż przed ważnymi informacjami dla kraju. Zapewne jeszcze w piątek ukażą się informacje dotyczące ratingu Polski, czyli oceny stanu finansów i gospodarki. Kobieta zginęła na miejscu, dziecko trafiło do szpitala. W wiadomościach tragiczny wypadek w Miłosławiu koło Wrześni w Wielkopolsce. Na miejscu nadal pracują służby. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Zamkowej.
3: 50-letni kierujący Peugeot Partnerem na oznakowanym przejściu dla pieszych nie ustąpił pierwszeństwa, w wyniku czego potrącił przechodzącą przez nie 71-latkę wraz z 7-letnią dziewczynką.
1: Mówi nam Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Kobiety nie udało się uratować. Dziewczynka trafiła do szpitala. Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać jeszcze kilka godzin. 20 milionów złotych, tyle ma kosztować rozbudowa autostrady A2 na wysokości Łowicza. Chodzi o 23-kilometrowy odcinek trasy. Dziś drogowcy podpisali umowę z wykonawcą. Nasz reporter Mateusz Chłystun był na konferencji ministra infrastruktury w tej sprawie. Powiedz, kiedy ruszą prace i co z kolejnymi odcinkami?
4: Pierwszych działań drogowców na A2 na Mazowszu możemy spodziewać się na przełomie września i października.
5: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością. Szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą.
4: Przekonuje minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rozbudowa trasy oznacza jednak spore utrudnienia dla kierowców,
5: którzy jadą od strony Poznania. Rekomendacja jest taka, aby na węźle Łódź Północ skierować się w kierunku A1 i przy węźle Kutno Wschód skierować się na Starą Dwójkę.
4: Kolejne odcinki, których rozbudowę planują drogowcy, to fragmenty trasy od węzła Łódź Północ do Łowicza oraz od Grodziska Mazowieckiego do węzła Konotopa. Tu konkretne terminy wyklarują się po podpisaniu umów na rozbudowę tych odcinków.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Jubileuszowe porządki w Tatrach. W przyszły weekend startuje akcja Czyste Tatry. W miasteczku edukacyjnym na Górnej Równi Krupowej czekać będą koncerty, gastronomia i wiele innych atrakcji. Nadal poszukiwani są wolontariusze do sprzątania gór.
7: Zapraszamy do rejestracji, tak, bo rejestracja już się rozpoczęła, trwa do 28 sierpnia. Poprzez stronę czystapolska.org.pl można się rejestrować. Jeżeli zostaną jeszcze wolne miejsca po tej rejestracji, choć wątpię, to będzie wtedy możliwość jeszcze zarejestrowania się jako wolontariusz bezpośrednio już przy wejściu na szlaki.
1: Wyjaśniał Sławomir Rykowski, rzecznik wydarzenia. Akcja Czyste Tatry 28 i 29 sierpnia. Więcej informacji na stronie tego wydarzenia.
8: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z Gorzowa i okolic. Tragedia w jednym z zakładów produkcyjnych przy Alei Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą. Mężczyzna wpadł do maszyny rozdrabniającej zużyte opony na granulat. Niestety, ale nie było szans na jego ratunek. Zginął na miejscu. Informację o tym tragicznym wypadku jako pierwsza opublikowała Gazeta Lubuska. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Śledczy będą ustalać dokładne okoliczności tego zdarzenia. Dziś w gorzowskim amfiteatrze odbędzie się jeden z najstarszych i najbardziej cenionych festiwali kultury romskiej w Europie. Mowa o Romane Dywesa, które w tym roku zorganizowane zostaną już po raz 38 i będą inne niż zawsze, mówi organizator festiwalu Manuel Dębicki.
9: Forma Romane Dywesa się zmienia w tym roku. Zamiast koncertu festiwalowego będziemy mieć widowisko, na które też trochę zaprosiliśmy innych artystów niż zwykle. Przede wszystkim wielu artystów nigdy nie było wcześniej na naszym festiwalu. Jeśli chodzi o taką gwiazdę, która dla nas Romów jest znana, To jest to zespół, który przyjdzie do nas z Mołdawii, który nazywa się Enigma Romilor.
8: Tym razem na scenie wystąpią zespoły z Mołdawii, Francji, Serbii oraz Polski. A festiwal rozpocznie się o godzinie 19.30.
6: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
8: Do końca dnia w miarę pogodnie, bez opadów deszczu, z zachmurzeniem małym, a miejscami wzrastającym do umiarkowanego, ale co ważne, bez opadów.
6: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl. Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Piątek.
11: Piąteczek.
10: Piątunio, nasz ulubiony dzień tygodnia. Dzień dobry, Marek Sierocki.
11: Jan Pasterski. Zaczynamy tanecznie już w takich klimatach prywatkowych. Guess Just Want to Have Fun i jedna z ikon dekady lat 80. Cyndi Lauper.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Bardzo trudno w to uwierzyć, ale to już rok, kiedy zmarł Stanisław Sojka.
2: Dla mnie to było uderzenie piorunem, jakby grom z nieba spadł, kiedy zadzwonił kolega i powiedział, że Staszek Sojka nie żyje. Kolega, który był na festiwalu TVN-owskim przed koncertem, w którym miał wystąpić Staszek Sojka. Straszne przeżycie. Pamiętam, że dzień później w audycji zaprezentowaliśmy wypowiedzi ludzi, którzy byli związani ze Staszkiem Sojką, którzy z nim pracowali. Piękne opowieści. Ja też mogę tylko i wyłącznie piękne słowa o Staszku powiedzieć. Wielokrotnie się z nim spotykałem przy okazji nagrań do radia czy do telewizji. Był gościem naszego muzycznego alfabetu. Pięknie opowiadał o swojej karierze, o tym wszystkim, co nagrał. Fantastyczny człowiek. Mnie zawsze imponował takim spokojem i tym, że się nigdy nie spieszył. I zawsze mi powtarzał: Marku, czemu tak pędzisz? Czemu wciąż się spieszysz? Trzeba zwolnić. Te słowa na zawsze będę pamiętał. Tak samo jak piosenki, które Staszek Sojka pozostawił po sobie, bo wśród nich jest jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej muzyki rozrywkowej, czyli Tolerancja, ale my teraz zagramy inną piosenkę.
1: Piosenkę pod tytułem Absolutnie Nic, i to nie będzie jedyny utwór Staszka Sojki w tej godzinie, bo pod koniec jeszcze do niego wrócimy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba Sparadyża. W tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia. Psychologia studia jednolite magisterskie. Oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus Gorzów.

0: Some Guys Have All the Lucky, Rod Stewart. Ja też bardzo miło wspominam wersję, którą nagrał Robert Palmer, bardziej taką elektroniczną, bardziej nowofalową. Rod Stewart zrobił to po swojemu, czyli takie połączenie elementów rockowych, świetne gitary, no z takim popowym brzmieniem. Some Guys Have All the Lucky, jeden z największych hitów dekady lat 80. ubiegłego wieku za nami, a my zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Tak jest, bo dzisiaj swoje urodziny świętuje Alizé, piosenkarka i tancerka.
0: Laurent Bottonet i Mylène Farmer to odkrywcy talentu. Alizé ujrzeli ją w jednym z programów telewizyjnych, no i napisali dla niej piosenkę, która stała się no już ponadczasowym, myślę, że takim jednym z hitów wszechczasów piosenki francuskojęzycznej. To utwór Moi Lolita i dzisiejsza jubilatka Alizé. Ten utwór teraz Państwu przypomnę.

0: To byli Zdzisława Sośnicka i Zbigniew Wodecki w niezapomnianym przeboju Z Tobą Chcę Oglądać Świat. Piosenka dosyć długo powstawała, bo najpierw Zdzisława Sośnicka dostała propozycję, by w duecie zaśpiewać polską wersję jakiegoś światowego hitu do programu telewizyjnego. Ale Zbyszek Wodecki, którego poprosiła o wspólne śpiewanie, powiedział: po co mamy wykonywać jakiś zagraniczny przebój? Ja napiszę specjalnie piosenkę dla nas. No trochę to trwało, ale powstał utwór genialny. Moim zdaniem to jest utwór, gdyby zaśpiewał to jakiś duet na przykład amerykańskich wokalistów, to byłby to absolutnie światowy hit. Przepiękna piosenka, do której bardzo lubimy wracać.
1: Podobnie jak lubimy wracać do grupy Gypsy Kings, tak się składa, że właśnie 21 sierpnia 1987 roku ukazał się ich trzeci studyjny album zatytułowany właśnie Gypsy Kings.
0: Z tego krążka pochodzi wielki hit zatytułowany Bamboleo, a styl, który wykonuje grupa Gypsy Kings, określa się mianem rumba katalana.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Studiuj na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża, kierunki inżynierskie i magisterskie, automatykę i robotykę, energetykę, informatykę, inżynierię produkcji oraz mechanikę i budowę maszyn. Więcej na www.ajp.edu.pl.
3: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
4: Ale to będzie weekend. W najbliższy piątek cygańskie wesele, czyli Romane de Vesa. Zapraszamy do amfiteatru. Też w piątek i w sobotę Wartownia Festiwal zagrają Calvin Dremi, Westbam, Mogwai i Richard Duran. W sobotę na Starym Rynku Urwanis Wesela, a w niedzielę Teatr Osterwy. Niedziela to też piknik chopinowski przy Filharmonii Gorzowskiej. Zbierajcie siły, bo będzie się działo. Sponsorzy: SC Johnson, spółka Gotech i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
5: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: To była ikona brytyjskiego show biznesu Mitch Ure. Karierę zaczynał w grupie Sleek. Furorę zrobił występami w zespole Ultravox, ale też miał fantastyczne solowe hity, takie jak If I Was.
1: Tak jest, fantastyczne, cudowne przeboje, do których uwielbiamy wracać, miał również Staszek Sojka. Niestety dzisiaj mija równy rok od jego śmierci.
0: Karierę zaczął bardzo wcześnie, był organistą w swoim kościele, świetnie wykształcony muzycznie, skończył akademię muzyczną w Katowicach. Fantastyczny wokalista, świetny pianista, grał też na skrzypcach, współpracował z wieloma gwiazdami. Miał też szansę na karierę światową. Harold Faltermeyer był producentem jego płyty, która ukazała się na zachodzie. Takie to były czasy, trudno było przebić się artystom ze wschodu w tej części zachodniej Europy. Myślę, że gdyby dziś próbował to zrobić, to na pewno byłoby łatwiej dzięki temu, że istnieje internet. Świat stał się prawdziwą globalną wioską. My będziemy Staszka Sojkę długo wspominać, bo jego utwory są nieśmiertelne.
1: Zgadza się, tak jak ten utwór, którym chcielibyśmy się dzisiaj z wami pożegnać, to Cud Niepamięci.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Pisał w sieci o zamachu na czołowych polskich polityków. Są zarzuty dla 23-latka. Dwa lata programu Tarcza Wschód. Minister obrony podsumowuje. Ceny paliw nieco wyższe. Powiemy też, ile zapłacimy od jutra na stacjach. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyznał się do winy. Oświadczył, że zrobił to z głupotę. Są zarzuty dla 23-latka, który pisał w sieci o zamachu na grupę czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób. Podejrzany, jak słyszymy o śledczych, był niezadowolony z rządów od kilkunastu lat sprawowanych przez grupy polityczne, które nazwał jako duopol.
2: Prokurator przedstawił mu zarzut przygotowania do wyniszczenia części grupy politycznej poprzez zorganizowanie zamachu.
1: Wyjaśnia Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Wpis 23-latka pojawił się na internetowej grupie o tematyce broni palnej i to był sygnał dla służb.
2: Zaniepokojenie służb wzbudziło głównie to, że grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska. On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
1: Podczas przeszukania mieszkania 23-latka z województwa lubelskiego nie znaleziono broni i materiałów wybuchowych. Śledczy czekają na opinię biegłych psychiatrów na temat poczytalności podejrzanego. Grozi mu 20 lat więzienia. To strategiczna inwestycja dla wschodniej flanki NATO, zaznacza minister obrony, który podsumowuje dwa lata programu Tarcza Wschód. Jak podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz, to nie tylko budowa umocnień i zapór przeciwczołgowych, ale także przygotowanie infrastruktury, dróg i zaplecza medycznego na wypadek wojny.
3: To nie są tylko te żelbetonowe jeże. To nie są magazyny, których już dzisiaj nie brakuje w wielu powiatach przygranicznych. Ale tak naprawdę to jest cała filozofia odstraszania i obrony, którą przyjmuje za własne cały sojusz.
1: Tarcza obejmuje wschodnią granicę Polski. Wojsko buduje tam fortyfikacje i wykorzystuje naturalne przeszkody, takie jak lasy czy mokradła, żeby spowolnić potencjalny atak. W projekcie uczestniczą też wojska sojusznicze, dodaje szef MON-u.
3: Żołnierze francuscy, 80 żołnierzy francuskich wojsk inżynieryjnych już niedługo dołączy do ekipy Tarczy Wschód, do zespołu Tarczy Wschód, do polskich wojsk, które budują te fortyfikacje, umocnienia, systemy dronowe i antydronowe.
1: W ramach Tarczy Wschód zabezpieczono już około 100 km granicy z Rosją i Białorusią. Do końca roku ma to być ponad 200 km. Ceny paliw w weekend będą nieco wyższe. Minister energii poinformował o maksymalnych cenach od jutra do poniedziałku. Za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,54, a za diesla 7,59. Przypomnijmy, program CPN został wznowiony na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Obniżka VAT-u na paliwa będzie kosztować budżet państwa prawie 0,5 miliarda złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za nimi 75 kilometrów. Do pokonania mają jeszcze 35. 26 byłych żołnierzy i spadochroniarzy bierze udział w 6. marszu charytatywnym Idziemy dla Krzyśka. Wszystko dla kolegi, który jest po udarze mózgu i muszczku, jeździ na wózku i uczy się od nowa żyć.
4: Ruszyliśmy wczoraj o godzinie 8 ze Szczecina. Mieliśmy nocleg pod Stepnicą i dzisiaj o godzinie 6 ruszyliśmy na trasę. Idziemy do Wolina w tej chwili i następnie idziemy do Chynowa na strzelnicę zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Pogranicznik. Tam wykonujemy dwa strzelania z pistoletu i z karabinka, zawody strzeleckie ku pamięci naszych kolegów, którzy odeszli w ubiegłym roku i w tym roku.
1: Mówi Wiesław Grzybowski z 15 oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy Szczecin. Wojskowi dojdą do Dziwnowa około 22.
5: Czas na wiadomości z Gorzowa i okolicy. Kamil Lewera, zapraszam. Nieco ponad tydzień pozostał do zakończenia wakacji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W Gorzowie miejska inauguracja odbędzie się w drugim liceum ogólnokształcącym przy ulicy Przemysłowej.
6: I tutaj mamy właśnie dwa preteksty, żeby się spotkać w naszej szkole. Pierwszym to jest oczywiście ostateczne zamknięcie inwestycji, jakim było przygotowanie boiska. My już korzystamy z tego boiska oczywiście od wiosny, ale teraz oficjalnie, choćby w tym tygodniu pomalowane zostały wreszcie linie na boisku trawiastym, więc można powiedzieć, że już taki ostatni akcent został już zakończony, a drugim powodem jest to, że chcemy przy tej okazji odsłonić tablicę pamiątkową nauczyciela, wieloletniego nauczyciela naszej szkoły, który w latach 50., kiedy zaczynał pracę, budował to poprzednie boisko, które przez kolejne dziesięciolecia służyło uczniom drugiej liceum.
5: Mówił dyrektor drugiego LO Tomasz Pluta. Trwają zapisy do biegu na 5 frakcji. Inicjatorem tego sportowego wydarzenia jest miejska spółka Inneco. Zgłoszenia do biegu, który odbędzie się 19 września w Parku Górczyńskim, przyjmowane są do 30 sierpnia. Do biegu mogą zgłaszać się 5-osobowe drużyny, a do wygrania są cenne nagrody. Szczegóły dotyczące biegu na 5 frakcji dostępne są na stronie internetowej Inneco.
7: Pogoda. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
5: Aktualnie na naszym redakcyjnym termometrze mamy w okolicach 25 stopni. Wiatr wieje z zachodu z prędkością 14 km na godzinę.
7: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
0: Radio Plus. Lato. Nostalgii.
8: Jest 6 minut po 13. Piątkowy popołudniowy program Radia Plus. W tej godzinie Chris Norman i Suzy Quatro. Już za chwilę później Beverly Craven. Do nieba zabiorą nas Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny. Zapraszam na kolejną godzinę na naszej antenie.

Dzień dobry, tu Andrzej Piaseczny. Czas na dobrą muzykę i wakacyjny relaks. A to, co dobre, znajdziecie w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Można się pobujać. To Blebotów, Bravo in the Summertime i Mango Jerry. Ray Dorsett, lider Mango Jerry, napisał tę piosenkę pracując jeszcze w laboratorium. Po godzinach podobno. W jednym z wywiadów mówił, że zajęło mu to całe 10 minut. Później piosenka stała się niespodziewanie wielkim przebojem. Dotarła do miejsca pierwszego w Wielkiej Brytanii i 7 tygodni była na miejscu pierwszym. W Stanach Zjednoczonych zaliczyła miejsce trzecie. Ray Dorsett powiedział w jednym z wywiadów, że on nie mógł uwierzyć w sukces tej piosenki i wcale nie zrezygnował z pracy. Nawet jak już był gwiazdą, jego zespół był bardzo popularny, no to ciągle w laboratorium pracował, ale później zrezygnował. Nagrywali z Mango Jerry jeszcze inne piosenki, no ale się już takiego sukcesu powtórzyć nie udało. In the Summertime na antenie Radia Plus, to jest Lato z nutą nostalgii. Już za chwilę wracamy z piosenką Richarda Marxa.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.

3,5 minuty po wpół do drugiej, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Któż ich nie pamięta? Pocztówki piękne, kolorowe, czasami bardzo oryginalne. Te z Polski i te z zagranicy. Pamiętam, że pocztówki się zbierało i te z zagranicy to były zawsze najcenniejsze w kolekcji. A sama pocztówka jako taka pojawiła się 150 lat temu. Austro-węgierska poczta wprowadziła w 1869 roku kartę korespondencyjną. Co ciekawe, wtedy nie było żadnych obrazków, to po prostu była kartka taka do napisania wiadomości. No, prawdziwy boom zaczął się na początku XX wieku. Co ciekawe też, że w dużych miastach pocztę doręczano nawet kilka razy dziennie, więc za pomocą takiej pocztówki to można było się nawet umówić rano na popołudniowe spotkanie. Co ważne, sama nazwa pocztówka została wybrana w 1900 roku w konkursie w Warszawie. Autor zwycięskiej propozycji początkowo pozostał anonimowy, ale później okazało się, że był nim Henryk Sienkiewicz. Ileż pięknych historii związanych z pocztówką, ile osobistych historii, bo przecież chyba każdy kiedyś pocztówkę dostał, pocztówkę wysyłał. Zachęcamy Was do tego, żeby wziąć udział w naszej zabawie. Pocztówka z Radiem Plus. Zgłaszacie się do nas, wysyłając pocztówkę taką elektroniczną, swoje zdjęcie z wakacji poprzez naszą stronę internetową radioplus.pl. My wybieramy piękne Wasze pocztówki, dzwonimy, no i mamy oczywiście prezent od Radia Plus, gadżety oraz takie specjalne wakacyjne pocztówki Radia Plus. Zapraszam na naszą stronę radioplus.pl, tam wszystkie szczegóły zabawy, a do kogoś trafią prezenty już za mniej więcej godzinę. Teraz Sara Perkettiamo, Ricky Poveri, później będzie Beata Kozidrak, zaśpiewa także w tej godzinie Freddie Mercury. Zapraszam.

0: Niezapomniany Freddie Mercury na antenie Radio Plus. To tutaj przeboje z nutą nostalgii za kwadrans, godzina 14. O drugiej serwis informacyjny, żebyście wiedzieli, co dzieje się w Polsce i na świecie. Do drugiej jeszcze piosenki ode mnie, Shaky Stevens, a później Bonnie M, Rivers of Babylon. I to będzie dobry przedsmak tego, co dzisiaj po godzinie 20 na naszej antenie, bo wtedy wystartuje prywatka. Marek Sierocki będzie miksował popularne taneczne przeboje lat 80., 70., ale też coś z późniejszych lat z pewnością się pojawi. Prywatka dzisiaj po 20.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
4: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy, tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
5: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Uwaga przedsiębiorcy, firmy szukające powierzchni pod działalność gospodarczą handlową. 1700, 100 i 200 metrów kwadratowych na każdą działalność. Gorzów, Żwirowa 132, 134. Telefon 602 376 228 lub 662 271 710.
3: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam Was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne, certyfikowane składniki sprowadzane prosto z Włoch. Gwarantuje doskonały smak, świetny klimat i najwyższą jakość. Przyjdźcie koniecznie i sprawdźcie sami pizzę i makarony. Mamma mia! Restauracja Amici. Czekamy na Was. Buon appetito!
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: za 3 minuty, godzina 14. Doskonale pamiętam ten przebój z prywatek, które urządzali moi rodzice. No to tam Bonnie M, Rivers of Babylon, to była absolutnie jazda obowiązkowa. No i mnóstwo innych przebojów, które usłyszycie na antenie Radia Plus. Za 3 minuty serwis informacyjny, a później wracamy do muzyki. Na początku Counting Crew.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
6: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
7: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Dwoje policjantów trafiło do szpitala. Wypadek z udziałem radiowozu w Poznaniu. Ruszył proces w głośnej sprawie Patrycji. Karol B. odpowie za uwięzienie i wykorzystanie 11-latki. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy. To może się przełożyć na ceny na naszych stacjach. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wypadek z udziałem radiowozu w Poznaniu. Dwoje policjantów trafiło do szpitala. Pojazd jadący na sygnałach zderzył się z osobówką przy skrzyżowaniu Bułgarskiej i Bukowskiej.
2: W wyniku tego zdarzenia dwie osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia. Droga w kierunku centrum jest na ten moment zablokowana.
1: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Służby ustalają okoliczności wypadku. Stanął przed sądem za uwięzienie i wykorzystanie seksualne 11-latki. Ruszył proces w głośnej sprawie Patrycji, po zaginięciu której ogłoszono Child Alert. Dziewczynka zniknęła w ubiegłym roku po wizycie u dziadków. Odnaleziono ją po 2 dniach poszukiwań w Żorach w mieszkaniu Karola B. Śledczy domagają się dla 25-latka bezwzględnego więzienia, mówiła przed wejściem na salę rozpraw w Strzelcach Opolskich prokurator Joanna Łuba.
3: Dzisiaj proces rusza. Sąd wyłączył jawność ze względu na dobrą opinię pokrzywdzonej. Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego złożył obszerne wyjaśnienia. Natomiast zobaczymy, czy zostaną one podtrzymane, bo jesteśmy przed pierwszym terminem sprawy.
1: Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy. To może oznaczać kolejną presję na ceny paliw. Od marca, kiedy Amerykanie rozpoczęli operację wojskową w Iranie, w efekcie czego zablokowana została cieśnina Ormus, kierowcy muszą się liczyć z drożyzną na stacjach. A teraz Norwegia, największy europejski dostawca ropy, zapowiada zmniejszenie wydobycia, co może się przełożyć na wzrost cen. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Norwegia chce szukać nowych złóż ropy i gazu, bo obecne zasoby będą stopniowo wyczerpywać się, a wydobycie na norweskim szelfie ma spadać. Dla kierowców w Europie może to oznaczać presję na wzrost cen paliw. Mniejsza produkcja jednego z najważniejszych dostawców ropy na europejski rynek oznacza bowiem mniejszą podaż surowca. W ostatnich dekadach odkryliśmy duże zasoby, ale one też się wyczerpują, dlatego potrzebujemy nowych odkryć na szelfie. Przyznał norweskiej telewizji Torgir Sturdal, szef norweskiego Urzędu do Spraw Zasobów Morskich. W swoim raporcie urząd zaznacza, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to w 2050 roku norweskie wydobycie ropy może spaść nawet do zera.
1: To był Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ciechocinek chce dołączyć do grona miejsc wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chodzi o zespół zabytkowej warzelni soli, od słynnego grzybka aż potężnie. Dziś podpisano dokument, który rozpoczyna kolejny etap starań. Co zyska uzdrowisko, jeśli procedura zakończy się sukcesem, mówi marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
5: Przede wszystkim prestiż, możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na konserwację, rozwój uzdrowiska i funkcji uzdrowiskowych.
1: Wniosek czeka jeszcze ocena międzynarodowych ekspertów, a o wpisie zdecyduje Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO.
6: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z regionu. W drugim liceum ogólnokształcącym przy ulicy Przemysłowej powstała sala wyciszeń. To nowe miejsce stworzone z myślą o uczniach, mówi dyrektor szkoły Tomasz Pluta.
7: Jesteśmy w gabinecie, który został dostosowany do potrzeb uczniów o nadwrażliwości słuchowej, czyli został wyciszony, sufit podwieszany i tablice specjalne na ścianach, które powodują, że dźwięk tu rozchodzi się zupełnie inaczej niż w normalnym gabinecie, iść po prostu ciszej. A nauczyciel, który prowadzi zajęcia, nie musi nadwyrężać swojego głosu, bo mówiąc szeptem jest w stanie powiedzieć to samo, co wcześniej musiał mówić.
6: Nowa sala będzie dostępna dla uczniów już od września. Będą się tam odbywać zajęcia dla osób z orzeczeniami oraz zajęcia z języka polskiego i sztuki współczesnej. Koniec prac na rynku miejskim w Lubniewicach. Jutro odbędzie się oficjalne otwarcie nowej przestrzeni w centrum miejscowości. Na uczestników czeka bogaty program artystyczny, koncerty, pokaz laserowy oraz zabawa taneczna. Wszystko rozpocznie się o godzinie 17 od spotkania przy ratuszu, a później zaplanowano przemarsz korowodem na wyremontowany rynek w Lubniewicach. W programie między innymi występ zespołu tańca ludowego Maligorzowiacy, koncert muzyków z Filharmonii Gorzowskiej, występ Mariusza Ambrożuka, koncert Łukasza Łyczkowskiego oraz pokaz laserowy i zabawa taneczna z DJ-em. Pogoda.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
6: Dziś na pogodę raczej nie mamy co narzekać. Zachmurzenie jest małe, miejscami wzrastające do umiarkowanego, a na termometrach mamy w tej chwili 25 stopni.
8: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Radio Plus.
9: Lato z nutą nostalgii.
10: Jest już 5 minut po 14. Coraz bliżej końca tygodnia pracy i początku weekendu. W Radiu Plus za chwilę Counting Crew, później Sabrina i Perfect.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: 20 minut po 14. Absolutna klasyka. Przedstawiciel bardzo popularnego w latach 90. nurtu Eurodance to DJ Bobo i Doris Party. Połowa lat 90. 95 rok. Tak się wtedy bawiono. Chętnie wracamy do tych piosenek. Na naszej antenie za parę chwil będzie Abba, później Roxette i rozstrzygnięcie popołudniowe naszej zabawy Pocztówka w Radio Plus. Na naszej stronie radioplus.pl możecie zgłosić się, wysyłając do nas swoje zdjęcie, taką pocztówkę wakacyjną. My wybieramy, dzwonimy, nagradzamy gadżetami Radia Plus, ale także naszymi wyjątkowymi, jedynymi w swoim rodzaju pocztówkami. Jeszcze macie chwilę na to, żeby się zgłosić. Za parę minut zerkam na naszą stronę i sprawdzam, kto się do nas zgłosił. radioplus.pl, polecamy.
1: Radio Plus Gorzów.

0: reklama. Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
1: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
2: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!

0: Szczoteczka magnetyczna Oral-B IoKids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: aplikacji w Radiu Plus.
1: 3 minuty po wpół do trzeciej. Grzesiek jest ze mną. Dzień dobry, Grzegorzu.
2: Witam serdecznie.
1: Piękne zdjęcie przysłałeś. Na tym zdjęciu, jak rozumiem, ty oraz?
2: Małżonka, Agatka.
1: I gdzie się wybraliście?
2: To był spontaniczny wypad do Kazimierza Dolnego, a zdjęcie jest w bardzo romantycznym miejscu. Albrechtówka. Jest to z pięknym widokiem na koryto Królowej Polski rzek, czyli Wisły.
1: Nawet no trochę, słuchaj, nawet tej trochę wody widać, bo Wisła to taki niski poziom.
2: Tak, właśnie widać, ale martwi mnie ten stan wody niestety, bo byliśmy też w innych miejscach na dawnej przeprawie promowej w Solcu nad Wisłą, no to tam są miejsca, w których no po kolana można do połowy rzeki dojść spokojnie.
1: Trochę zaczyna padać, oby to się poprawiło. Grzegorzu, napisałeś też w wiadomości, że to jest jakiś akcent motocyklisty.
2: Na motocyklu. Lewa w górę.
1: Na motocyklu byliście?
2: Tak, ja jeżdżę generalnie bardzo dużo motocyklem. Podróżujemy z żoną, nie tylko z żoną, z kumplami, z przyjaciółmi. Bardzo ich serdecznie, jeżeli można, pozdrawiam.
1: Oczywiście,
2: słuchających.
1: Tak.
2: Mam nadzieję, że i żona w tej chwili słyszy, bo często u nas Radio Plus odbiera w domu. Bardzo lubimy waszą audycję.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Bardzo lubimy słuchać historii muzyki opowiadane przez Marka Sierockiego.
1: No, Marek, mistrz mowy o muzyce polskiej
2: dokładnie,
1: też.
2: Dokładnie tak.
1: Grzegorzu, bardzo dziękuję za twoje zgłoszenie. Oczywiście moc tutaj gadżetów, prezentów wakacyjnych, specjalna kartka pocztowa, pocztówka z naszymi tutaj podpisami,
2: super,
1: dodatkowo czysta, żeby można było do kogoś wysłać. No i mnóstwo gadżetów Radio Plus leci do ciebie. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.
2: Dziękuję
1: życzę.
2: Dziękuję serdecznie. No ja pozdrawiam całą redakcję i dużo sił.
1: Dziękujemy
2: dużo sił,
1: bardzo,
2: bo robicie wielką, wielką robotę.
1: Grzegorzu, miód na nasze serca. Po to jesteśmy, żeby sprawić wam odrobinę radości. Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki
1: raz
2: za
1: jeszcze.
2: Telefon. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Na antenie Radia Plus za chwilę Gambea Dance Band, później Rezerwa. To ja przypominam zgłoszenie do naszej zabawy na radioplus.pl. Pocztówka.

0: jedna z takich najbardziej poruszających polskich piosenek. Zaopiekuj się mną, Rezerwat, na antenie Radia Plus. Mocno tak. 16 minut do godziny 15. O trzeciej serwis informacyjny. Do trzeciej jeszcze ode mnie Chris Ria, The Blue Cafe i Franz Gala. Przypominam, że po 20 prywatka dzisiaj Marek Sierocki. Tańce będą. Lub po prostu możliwość posłuchania najlepszych zmiksowanych tanecznych przebojów.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
6: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7316 120. www.melchior.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Poranna kawa na tarasie. Zieleń zamiast pośpiechu. Wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Eco Park Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga! Obecna cena tylko do końca wakacji. Eco Park Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. rajbud.pl.
10: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam Was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne certyfikowane składniki sprowadzane prosto.

0: și camera vas. Buon appetito!
1: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
2: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Za 3 minuty godzina 15 o 3 serwis informacyjny. Sprawdzimy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, a później wrócimy do piosenek. Zaśpiewa na początku kolejnej godziny kobieta o wyjątkowym głosie, Tanita Tikaram, tuż po 15.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Eduszo 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z Mediamarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Twierdzi, że zamieścił wpis z głupotą. 23-latek, który chciał przeprowadzić zamach na czołowych polskich polityków. Gwałtowne burze i intensywne opady. Powiemy, gdzie będzie niebezpiecznie. Odwiedzimy też Zakopane. Rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Twierdzi, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a swój wpis zamieścił w internecie z głupoty. Tak Mikołaj T., który w sieci deklarował chęć przeprowadzenia zamachu na czołowych polskich polityków, tłumaczył śledczym swoje zachowanie. 23-latek usłyszał zarzuty m.in. publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. O szczegółach Mateusz Chłystuna.
2: Mężczyzna przyznał, że jest autorem wpisu, który zaniepokoił śledczych. Trafili na niego policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
3: Grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska.
2: Mówił prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Mikołaj T. tłumaczył śledczym, że chciał uderzyć szczególnie w polityków tak zwanego duopolu, bo był niezadowolony z wieloletnich rządów jednej albo drugiej opcji politycznej. Do swojego czynu planował zwerbować inne osoby.
3: On przygotowywał taki zamach. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
2: Śledczy czekają teraz na wyniki badań psychiatrycznych 23-latka. Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. IMGW ostrzega przed burzami i intensywnym deszczem. Niemal cała Polska w alertach drugiego stopnia. Nawałnice mogą w nocy nawiedzać centralną, wschodnią i południową część kraju. Trzeba będzie uważać na silny wiatr w porywach nawet do 110 km na godzinę. Z kolei na zachodzie i północy ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Kijów oddaje dziś hołd ofiarom wczorajszego strzału i wciąż szacuje skalę zniszczeń, by jak najszybciej pomóc tym, którzy stracili swoje domy. W stolicy i obwodzie kijowskim ostatniej doby zginęło 17 osób, a ponad 40 zostało rannych. Miasto w ciągu dnia było atakowane trzykrotnie. Nie mogliśmy wrócić na noc do swoich domów, mówi jedna z mieszkanek Kijowa. Rozpoczyna się odbudowa domu. Przyjadą służby, ratownicy, wolontariusze. Ostrzegano nas, żebyśmy tu nie nocowali, bo jest ryzyko, że fundamenty się przesuną. Rakieta uderzyła w dom i przebiła 3 piętra.
4: Budynek wpłynęła rakieta i przebiła 3 powierzchnie.
1: Wciąż trwa usuwanie gruzów i zabezpieczanie zniszczonych budynków. Łącznie uszkodzonych zostało ponad 30 budynków mieszkalnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Zakopanem rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Najważniejsze wydarzenie pokazujące góralską kulturę i tradycję. Imprezę otworzyły Mistrzostwa Podhala w powożeniu zaprzęgami konnymi. Swoimi umiejętnościami popisywali się dorożkarze, mówi Marcin Zubek ze Związku Podhalam w Zakopanem.
5: Jest to podziękowanie tym wszystkim chłopom, fiakrom, co jeżdżą na co dzień, co mają pierwszy kontakt z turystą, który przyjeżdża w Zakopane.
6: Daniel Gąsienica, Bryok. No i przygotowania to są cały rok. Kuń musi być nauczony do fiakra, fiokier do kunia. No i to jest podtrzymywanie tradycji. No tak to jest cały rok, no fiokierka się jeździ, gości włozi, a tak jest jeden dzień w roku, co można przyjechać tu, pojeździć, z łapami się uwidzieć, porywalizować.
7: Przecież to jest nasze życie, to jest od wieków i tej kultury nam nikt nie zabierze.
8: My to żyjemy tymi kuńmi i tymi sprzętami wszystkimi, staramy się, żeby ładnie kuń wyglądał i no i uprząż na kuń.
1: Po zawodach w powożeniu przyjdzie czas na właściwą część festiwalu, koncerty i występy zaproszonych grup folklorystycznych. Impreza w Zakopanem potrwa do 27 sierpnia.
9: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z regionu. Gorzowscy policjanci zatrzymali 14-latka, który bez uprawnień prowadził elektrycznego krosa. To jednak nie wszystko, bo nastolatek zabrał na niedopuszczony do ruchu jednoślad 2 pasażerki. Wszyscy byli bez kasku. Do zatrzymania 14-latka doszło w Gliniku. Na miejsce wezwano rodziców, którzy odebrali swoje dzieci. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Prawie 9,5 miliona złotych będzie kosztowała rewitalizacja centrum Sulęcina. Projekt zakłada zmiany na terenie ogrodu jordanowskiego oraz podwórek przy ulicy Batorego i Mariańskiej, a także przebudowę dróg od placu Czarnieckiego przez ulicę Traugutta do ulicy Kościuszki, mówi burmistrz Sulęcina Dariusz Eichardt.
10: Projekt obejmuje 4 obszary, czyli nie tylko ogródek jordanowski. Przede wszystkim mówimy tutaj o podwórkach przy ulicy Batorego i przy ulicy Mariańskiej. Są to kwartały, które wymagają pilnych interwencji, a obecnie są dosyć mocno zaniedbane.
9: Na rewitalizację Sulęcin otrzymał ponad 6 600 000 zł z budżetu Unii Europejskiej.
11: Pogoda. Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
9: Piątkowe popołudnie w naszym regionie z zachmurzeniem umiarkowanym. Padać raczej dziś nie powinno, a na termometrach mamy w okolicach 25 stopni.
11: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
12: Jest 6 minut po 15. Za parę chwil Lady Punk i Zamki na piasku, a zaczynam od piosenki Tani Titi Karam.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: No można już powoli zacząć nucić Stand By Me, zostań ze mną, zostańcie z nami, wakacje. A tu tymczasem 21 sierpnia, to co jeszcze tydzień i już po wakacjach. Lato co prawda będzie trwało jeszcze, bo to przecież przynajmniej to kalendarzowe do 20 chyba 3 września, oby jeszcze pogoda nam dopisała, bo na razie to słuchajcie, zapowiada się ciężka noc dla wielu mieszkańców w Polsce. RCB przyszło, czyli to takie powiadomienie, że w wielu miejscach intensywne opady deszczu, że w wielu miejscach burze, bardzo silny wiatr. Dostajemy to wszyscy na nasze telefony komórkowe SMS-ami, więc zwracajcie, moi drodzy, na to uwagę. Zwróćcie uwagę, czy w waszym rejonie jest taka zapowiedź, no bo trzeba zabezpieczyć to i owo, czy też wokół domu, czy na balkonie. No i być ostrożnym i uważać na siebie. Mam nadzieję, że jednak lato jeszcze będziemy mieli w tym roku. Za chwilę Sandra i Maria Magdalena, a później w Radiu Plus zaśpiewa Krzysztof Krawczyk. 22 minuty po trzeciej.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
8: Rura w

0: Santago.com. Zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
3: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: to teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Gorzów.

Za 25 minut, godzina 16, to jest Radio Plus i przeboje z notą nostalgii. Biorąc pod uwagę sam tytuł, już nie mówię o tekście, tylko tytuł tej piosenki, można by go sparafrazować i powiedzieć: to, co dał nam świat, dał nam Roberta Lewandowskiego. Dzisiaj polski piłkarz kończy 38 lat. Można by o nim mówić i mówić, no ale chyba najsłynniejszy ten moment, dzięki któremu przeszedł do historii, to było 22 września w 2015 roku. Wtedy wyszedł jako rezerwowy na murawę w meczu Bayernu Monachium z Wolfsburgiem i w ciągu 8 minut i 59 sekund strzelił 5 goli, zyskując 4 certyfikaty rekordów Guinnessa: najszybszy hat-trick w Bundeslidze, najszybsze 4 gole, najszybszych 5 goli i tak dalej, i tak dalej. Tym przeszedł do historii. Było głośno w ostatnim czasie o odejściu Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Wszyscy zastanawiali się, gdzie będzie grał. Wybrał w końcu Chicago Fire, chyba tak nazywa się ten klub, i tam radzi sobie coraz lepiej. Wszystkiego najlepszego jeszcze, panie Robercie, od Radia Plus. Stevie Wonder teraz na naszej antenie, później będzie Texas i piosenka Summer Sun za 23 minuty czwarta.

0: za 16 minut, godzina 16, Brady Plus, Texas i Summer Sun, a po 20 dzisiaj tańce będą, a przynajmniej muzyka taneczna, a czy będziecie tańczyć, to już jest wasza decyzja. Prywatka startuje Marek Sierocki i jego gramofony i miks popularnych tanecznych przebojów. Dzisiaj od 20 i jutro od 20 prywatka. Marek Grechuta już za parę minut na naszej antenie.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Ale to będzie weekend. W najbliższy piątek cygańskie wesele, czyli Romane Dywesa. Zapraszamy do amfiteatru. Też w piątek i w sobotę Wartownia Festiwal zagrają Calvin and Remy, Westbam, Mogwai i Richard Duran. W sobotę na Starym Rynku Urwani z Wesela, a w niedzielę Teatr Osterwy. Niedziela to też piknik chopinowski przy Filharmonii Gorzowskiej. Zbierajcie siły, bo będzie się działo. Sponsorzy: Legan Nieruchomości, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Castorama!
8: W teorii okazje na ogród się skończyły.
7: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
12: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Piękny finał tej godziny Albano i Robina Power. Sempre na 3 minuty przed 16:00. O 4:00 serwis informacyjny. Później nasze kolejne propozycje na to popołudnie, a muzycznie m.in. Mike Oldfield i Maggie Reilly.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
4: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Kontrowersyjna influencerka w akcji o Powstaniu Warszawskim jest decyzja minister kultury. Oprawcy staną przed sądem. Akt oskarżenia po śmierci maltretowanego sześciolatka ze Zduńskiej Woli. Ostatnia okazja, by zajrzeć za klasztorne mury. To już niedługo w Krakowie. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minister kultury reaguje po kontrowersjach wokół akcji Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego. Marta Cienkowska cofnęła patronat honorowy nad obchodami organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. To po tym, jak wśród osób promujących pamięć o bohaterskim zrywie znalazła się influencerka posiadająca profil w serwisie, w którym są publikowane m.in. treści dla dorosłych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: W komunikacie Ministerstwa Kultury możemy przeczytać, że decyzje personalne i dobór ambasadorów w rażący sposób naruszają powagę i powszechnie przyjęte standardy upamiętnienia bohaterów powstania. Resort zaznacza też, że nie uczestniczył ani organizacyjnie, ani finansowo w wydarzeniu organizowanym przez stowarzyszenie. W akcji poza kontrowersyjną influencerką wzięli udział ludzie kultury i sportu. Fotografowali się w koszulkach z kotwicą państwa podziemnego, a ich zdjęcia były publikowane na stronie stowarzyszenia oraz na ich prywatnych kontach w mediach społecznościowych.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Oprawcy sześcioletniego Maksymiliana staną przed sądem. Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci chłopca, do której doszło w ubiegłym roku w Zduńskiej Woli. Według prokuratury Daniel S. od marca do maja stosował wobec dziecka przemoc fizyczną i psychiczną. Akt oskarżenia trafił już do Sądu Okręgowego w Sieradzu, o czym ze szczegółami Łukasz Bogdana.
3: 29-letni Daniel S. odpowie m.in. za znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem oraz zabójstwo. Według śledczych mężczyzna przez kilka miesięcy stosował wobec chłopca przemoc psychiczną i fizyczną, a na początku maja ubiegłego roku miał zadać mu obrażenia, które doprowadziły do śmierci dziecka. Akt oskarżenia objął również 32-letnią matkę chłopca. Prokuratura zarzuca jej m.in. znęcanie się nad synem, nieudzielenie mu pomocy i narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Daniel S. nie przyznaje się do winy, natomiast Paulina M. przyznała się do zarzucanych jej czynów.
1: Za znęcanie grozi 10 lat więzienia, a za zabójstwo nawet dożywocie. Służby sprawdzają, co zanieczyściło narew w Łomży. Oleistą plamę na rzece zauważył wędkarz. Przez kilka godzin na miejscu pracowali strażacy, także chemicy z Białegostoku.
4: Ustawiliśmy około 39-metrową zaporę. Działaliśmy przez 5 godzin. Ile byliśmy w stanie tą naszą zaporę sorpcyjną złapać, tyle złapaliśmy. Wydaje mi się, że część tej plamy po prostu rozmyła się w toni wody.
1: Mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej. Po akcji zbadano wodę i nie stwierdzono już zagrożenia. Służby pobrały też próbki.
4: Wstępne badania, jeżeli chodzi o grupę ratownictwa chemicznego spektrometrem, wykazały śladowe ilości czy to sztucznego nawozu, czy jakiegoś detergentu.
1: Ale na ostateczne wyniki trzeba będzie poczekać.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie ostatnia okazja, by zajrzeć za mury do klasztornych ogrodów. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników. W sobotę 29 sierpnia swoje podwoje otworzą cystersi z krakowskiej mogiły. Będzie można zobaczyć miejsca na co dzień ukryte przed okiem zwiedzających, mówi ojciec Maciej Majdak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Krakowie Mogile.
5: Chcemy zobaczyć, co w tym roku właśnie nasza wspólnota hoduje, tak więc przejdziemy obok szklarni. Zatrzymamy się również przy tak zwanym zielniku Opata. Tam zobaczymy, jakie zioła hodowane są do tej pory, jako przypomnienie, że właśnie w tym miejscu również to ziołolecznictwo było praktykowane przez zakonników.
1: Zapisy rozpoczną się w poniedziałek o 7:00.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl. Pogoda.
7: Nad gorzowymi regionami jeszcze moc słońca. Jeszcze, a to dlatego, że synoptycy na dzisiejsze późne popołudnie zapowiadają zachmurzenia całkowite, z których deszcz popada dopiero raczej przed nocą. Na termometrach obecnie mamy 26 stopni i ciśnienie jest umiarkowane i powoli się obniża. Barometry wskazują 1008 hektopaskali. Słońce zajdzie o 20:15, a w nocy ochłodzi się do 14 kresek. Natomiast jutro czeka nas odmienna pogoda, szczególnie od samego rana, kiedy pojawią się przelotne opady deszczu i mogą nam potowarzyszyć do południa. Reszta dnia z rozpogadzającym się niebem będzie też chłodniej, maksymalnie do 18 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
7: Za to już w najbliższą niedzielę w pełni powróci do nas słońce i nadal będzie niestety nie za ciepło, w okolicach 18 kresek. Temperatura zacznie rosnąć w przyszłym tygodniu. Tymczasem na zegarach 5 minut po godzinie 16 w piątkowe popołudnie. Paweł Gorzkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na przeboje Radia Plus Gorzów, które są idealne na rozpoczęcie zbliżającego się przedostatniego weekendu wakacji. Za moment startuje też dwugodzinny magazyn reporterów, też w wakacyjnym wydaniu. Miasto żyje latem i szczegóły pierwszej części programu już za chwilę. Teraz Mike Oldfield i Maggie Reilly.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Żużlowa Stal Gorzów jest przed bardzo ważnym spotkaniem, które może zadecydować o tym, czy w tym roku utrzymamy się w najlepszej żużlowej lidze świata.
2: Tutaj skupiamy się na domowym torze, gdzie mamy odpowiednie też ustawienia, odpowiednie ścieżki i będziemy to realizować.
1: Jak wyglądają przygotowania, w jakim składzie pojedziemy w niedzielnym meczu z drużyną z Torunia, o tym w magazynie, w którym jeszcze m.in. degustacje lokalnych wyrobów, warsztaty kulinarne i występy artystyczne. Przed nami święto produktu regionalnego. To coroczna impreza przyciągająca mieszkańców z całego województwa i nie tylko.
3: To dzięki temu, że mamy takie produkty, jak na przykład ostatnio wpisany miód, miód gorzowski, miód wielokwiatowy z nektarem lipy, który został wpisany na ministerialną listę produktu tradycyjnego.
1: A jakie atrakcje przygotowano? O szczegółach w ciągu tej godziny i jeszcze przedstawimy młodzież z całej Polski, która inspiruje.
4: Pokazujemy, że hejt nie jest rozwiązaniem, a fajnym rozwiązaniem jest mediacja.
5: Jest to temat, który tak naprawdę dotyczy każdego z nas. Zaczynamy właśnie pracować z takimi dziećmi z przedszkoli, z podstawówek, ponieważ wtedy ten problem się zaczyna.
1: A co mają do zaoferowania światowi nauki i skąd czerpią zapał do pracy na jego rzecz? Więcej o tym w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Gazety Stal Gorzów jest przed ważnym spotkaniem. W niedzielę żółto-niebiescy podają na własnym torze drużynę z Torunia. Przez weekend tor będzie przykryty plandeką, bo na jutro prognozy pogody nie są zbyt optymistyczne. Więcej o tym, co czeka gorzowską drużynę i jak wyglądają ostatnie przygotowania do tego meczu, w relacji, którą przygotował Kamil Lewera.
2: Zielona Góra to już historia, oczywiście wyciągnęliśmy wnioski i każdy z zawodników wie, co źle zrobił.
3: Mówi trener Stali Gorzów Piotr Paluch.
2: Wie, jak pojechał, ale no, patrząc na ten mecz tutaj gorzowski, to no, za wiele to nie różni się, znaczy nie jest adekwatne do Zielonej Góry. Natomiast tutaj skupiamy się na domowym torze, gdzie mamy odpowiednie też ustawienia, odpowiednie ścieżki i będziemy to realizować. Skład jest ustalony taki, jak był meczu z Częstochową, gdzie naprawdę wszyscy pojechali bardzo dobrze. Oczywiście przeciwnik był słabszy, ale i Buba, i Kordun, i Paweł, wszyscy pojechali bardzo dobre zawody. I będziemy walczyć. Rywal przyjeżdża naprawdę z najwyższej półki, ale wcale się nie poddajemy i z tym składem, z tym ustawieniem, jeżeli wszyscy zawodnicy pojadą na maksimum swoich możliwości, a zawodnicy z drużyny przeciwnej na minimum, to jesteśmy w stanie zrobić bardzo dobry wynik.
4: Ja nastawiam się jak zawsze na mecz. Chciałbym zrobić ten najlepszy wynik.
3: Mówi zawodnik gorzowskiej Stali Adam Bednarz.
4: Chciałbym, żeby drużyna wygrała, chciałbym bawić kibice i to chyba najważniejsze, więc tak ja się nastawiam. Dzisiaj się skupiam na trening, jutro się będę skupiać na to, żeby zregenerować przed meczem i w niedzielę się będę skupiać na mecz, więc nie patrzę na przyszłość jeszcze.
5: W Rzeszlu generalnie jest wiecznie coś do poprawiania, wiecznie coś do testowania, więc tak też dzisiaj będę traktował ten trening, żeby być później gdzieś tam w meczu o coś może mądrzejszym.
3: Mówi zawodnik gorzowskiej Stali Paweł Przedpełski.
5: Aczkolwiek te warunki takie typowo meczowe są nie do odzwierciedlenia tak naprawdę pod kątem treningu, więc nie wiem, no wydaje mi się, wiemy jak mocnym przeciwnikiem jest Toruń. Też wiemy jaką mamy sytuację w drużynie. Te kontuzje nie pomagają, więc tutaj cały sztab, trener, wszyscy mają też zagwozdkę podczas meczu, bo to naprawdę jest wieczne dumanie, kto w którym biegu za kogo ma jechać i kiedy będzie to pasowało i tak dalej, więc nie jest to proste. W Zielonej Górze wypadliśmy, uważam, dobrze. Jest niedosyt, no bo to tylko 2 punkty, ale myślę, że przed meczem nikt nie obstawiał.
2: Ustalamy skład, później na meczu realizujemy, załóżmy, jakieś zmiany taktyczne, jeżeli one są wprowadzane, jeżeli jest możliwość, no ale różnie się trafia też, ale też natomiast też mamy trochę związane ręce, bo nie ma co mówić. Jack Holder to jest lokomotywa, która nam ciągnęła wynik i gdybyśmy go mieli, to byśmy inaczej dzisiaj rozmawiali też, ale druga sprawa, skupiamy się na tym, co mamy i będziemy starać się wykrzesać jak najwięcej i zaskoczyć też rywala. W tamtym roku Toruń przyjechał, fakt, że nie byli w takiej formie jak teraz, bo teraz są w bardzo dobrej formie, ale to nieważne, czy są w dobrej, czy w złej. Tutaj każdy z moich zawodników potrafi z nimi się ścigać, wygrać. Tylko jeszcze będzie jeden problem. Też plandekę będziemy musieli założyć. Chcemy to zrobić, ponieważ jutro są przewidziane opady dosyć intensywne, a już tak nie schnie tor. Noce są wilgotne, ale myślę, że będzie bardzo podobnie, bo dzisiaj po treningu to robimy. Zrobimy tor, plandeka i w niedzielę się okaże, o której ją ściągniemy.
1: Najbliższe godziny będą dla organizatorów prawdziwym wyścigiem z czasem, aby kapryśna sobotnia pogoda nie pokrzyżowała planów na to wielkie niedzielne święto żużla. Ostatnie szlify i taktyczne narady pokazują, że sztab szkoleniowy nie pozostawia niczego przypadkowi przed tak ważnym i prestiżowym spotkaniem. Teraz w magazynie stawiamy kropkę i za moment w programie sprawdzimy, co wydarzy się w trakcie święta produktu regionalnego.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
6: Reklama. Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Ciao, moi drodzy! Szukacie pysznej, prawdziwej pizzy neapolitańskiej w Gorzowie? Zapraszam was do wyjątkowej restauracji Amici. Znajdziecie nas przy ulicy Myśliborskiej 19. Mamy tutaj niesamowite, bardzo lekkie ciasto, puszyste brzegi oraz oryginalne, certyfikowane składniki sprowadzane prosto z Włoch. Gwarantuje doskonały smak, świetny klimat i najwyższą jakość. Przyjdźcie koniecznie i sprawdźcie sami pizzę i makarony. Mamma mia! Restauracja Amici. Czekamy na was. Buon appetito!
6: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Stokrotka.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
16: A jak lemoniadę?
6: No też.
15: To poprosimy.
6: Ale co?
16: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Regionalne smaki, tradycyjne receptury i produkty tworzone z lokalnych składników. Przed nami Święto Produktu Regionalnego. Wydarzenie, które będzie okazją do poznania kulinarnego dziedzictwa regionu, spotkania z lokalnymi producentami i oczywiście degustacji. Co przygotowano dla mieszkańców i gości, o tym Monika Werc.
2: Jak te produkty regionalne wpływają na rozpoznawalność naszego regionu, jeśli chodzi właśnie tutaj o nasze województwo?
3: Produkty regionalne bardzo szeroko wpływają na naszą rozpoznawalność. Marta Forszpaniak, zastępca dyrektora w Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Ponieważ to dzięki temu, że mamy takie produkty, jak na przykład ostatnio wpisany miód gorzowski, miód wielokwiatowy z nektarem lipy, który został wpisany na ministerialną listę produktu tradycyjnego. Ta informacja idzie też na całą Polskę. Lubuskie słynie, wiadomo, są tradycje winiarskie sięgające tego XIII wieku i tutaj jak najbardziej oddajemy temu hołd, ale też musimy pamiętać o tym, że mamy inne produkty. Właśnie też Lubuskie stoi miodem akacjowym, tak jak wspomniałam teraz, miodem gorzowskim, ale też możemy się pochwalić bardzo dużą mozaiką kulturową. Nie brakuje nas przecież wyśmienitych wędlin, coraz więcej serowarów, którzy również dopieszczają i cieszą nasze podniebienia nowymi smakami serów. Dodatkowo musimy pamiętać o naszych wyjątkowych rękodzielnikach. Mamy wyjątkowe tutaj sady, musimy pamiętać o jabłoniach. Także ta oferta i ten produkt regionalny jak najbardziej jest tutaj rozpoznawany.
4: Michał Czarnecki, organizator Twojego Zielonego Targu.
2: I powiedzmy o atrakcjach, jakie przygotowaliście właśnie na niedzielę.
4: No w niedzielę tutaj w Ochli będzie można spotkać ponad setkę wystawców, producentów lubuskich. Będziemy mieli strefę atrakcji dla dzieci, dla dorosłych, degustacje, warsztaty, także mnóstwo takich dodatkowych rzeczy, muzyka na żywo, na scenie naprawdę na wysokim poziomie, więc myślę, że jeśli ktoś przyjdzie o 10 rano całą rodziną, to do godziny 15 wszyscy znajdą świetny czas i nikt się nie będzie nudził.
2: Teraz jeszcze powiedzmy o rozstrzygnięciu tego konkursu, bo na zwycięzcę będzie można zagłosować tylko tutaj indywidualnie.
4: Tak jest, dokładnie. Chcieliśmy, żeby ten finał, czyli wyłoniliśmy 10 w głosowaniu internetowym, natomiast sam finał odbędzie się tutaj fizycznie na miejscu. Dopiero tutaj będzie można zobaczyć jakieś kody QR i tak dalej, które gdzieś tam przekierują nas do kolejnych ankiet, tak żeby to jednak bardziej odwiedzający nas tutaj zagłosowali i wybrali swojego ulubionego producenta, niż gdzieś tam ludzie w internecie, którzy być może nigdy nas nie odwiedzą. Więc pomyśleliśmy, żeby zrobić to właśnie w takich dwóch etapach. Mamy 10 wyłonioną w głosowaniu stricte internetowym, takim, gdzie ci, którzy mają mocne media społecznościowe, wchodzą dalej. Natomiast tutaj już fizycznie zostaną wybrani ci, którzy mają najlepszy kontakt z klientem, ci, którzy będą mieli długie kolejki, będą rozmawiali, będą zachęcali do głosowania na siebie, więc taka dosyć przewrotna formuła.
2: Chyba warto dodać, że współczesny w zasadzie mieszkaniec naszego regionu jest coraz bardziej świadomy, jeśli chodzi o te produkty regionalne. On woli zapłacić więcej, ale przynajmniej wie, co je.
3: Dokładnie tak. Ta świadomość, która też była podkreślana, niezwykle rośnie i to jest też misją Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, żeby jak najbardziej edukować i też uświadamiać, zwracać uwagę na walory tych naszych lokalnych produktów, podkreślać to, jak one są wykonane, podkreślać ich wysoką jakość, ale też zdecydowanie mówić o tym, że te produkty są po prostu zdrowe. Są wykonane bez konserwantów, także jeżeli dbamy o zdrowie nasze, naszych bliskich, to warto wtedy przyjść, odwiedzać te miejsca sprzedaży, bo tutaj też to warto podkreślić, że te miejsca sprzedaży lokalnych produktów też również cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów. Zachęcam przy okazji do odwiedzenia naszej strony internetowej lcpr.pl, gdzie możecie Państwo zajrzeć na nawigator, a tam w tym nawigatorze są wypisane miejsca sprzedaży lokalnych produktów, więc nawet jeżeli nie mieszkamy w okolicach Zielonej Góry, tylko jesteśmy z Gorzowa czy z północnej części województwa, warto tam zajrzeć i też znaleźć takie miejsca.
1: Wygląda na to, że przed nami dni pełne kulinarnych odkryć, podczas których kalorie po prostu przestają się liczyć. To niesamowita okazja, by poznać pasjonatów, którzy wkładają całe swoje serce w tworzenie jedzenia według starych, sprawdzonych receptur.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Teraz w programie Muzyczna Przerwa. Przed nami Joe Cockera, za parę chwil powiemy o zdolnej polskiej młodzieży.

0: Za nami absolutnie wakacyjny hit, niezapomniany Mr. President i Coco Jumbo. Teraz przypominamy o tym, co jeszcze przed nami w trakcie tej godziny dzisiejszego programu.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Często słyszymy narzekania, że dzisiejsza młodzież potrafi tylko bezmyślnie wpatrywać się w ekrany smartfonów i marnować czas w sieci. Już za kilka minut całkowicie zburzymy ten niesprawiedliwy mit i pokażemy Wam zupełnie inne, niezwykle inspirujące oblicze młodego pokolenia.
2: Frekwencja każdego roku polskich drużyn na finałach światowych jest naprawdę duża. To myślę, że jako Polska możemy być z siebie dumni. Pokonałyśmy dwukrotnie z drużyną właśnie, w której ja sama brałam udział, drużyny amerykańskiej Mensy. Dałyśmy radę, Polki dały radę, Polska daje radę i tak samo jest pozostałymi kategoriami wiekowymi.
0: Zostańcie z nami, bo za moment przeniesiemy się na wyjątkową konferencję, gdzie spotkali się młodzi ludzie, którzy już teraz zmieniają Polskę na lepsze.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Są takie miejsca, do których chętnie się wraca. Na przykład do salonu łazienek Stemar. Stemar, symbol pięknego wnętrza. Gotowe aranżacje łazienek, płytki od 60 zł za metr kwadratowy i płytki wielkoformatowe dostępne w magazynie. Panele winylowe, farby, sztukateria, unikalne wzornictwo, wyposażenie łazienek. Projekt i wizualizacja gratis. Bezpłatny pomiar na terenie Gorzowa i okolic. Odwiedź nas przy Małej 5 na www.stemar.pl lub na Facebooku.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Media Expert, dalej masz. Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. 100 krotka.
1: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Często słyszymy, że młodzi ludzie nie robią nic pożytecznego, marnując czas przy telefonach i zatracając się w wirtualnym świecie. Dziś zadamy kłam tym twierdzeniom, przedstawiając młodzież z całej Polski, która inspiruje, a dziś spotkała się na konferencji Pokazać, Przekazać.
2: Polska młodzież ma nieskończony potencjał. Aby to udowodnić, odwiedziłem dziś Centrum Nauki Kopernik i rozmawiałem z młodymi, którym chce się chcieć. Zapraszam do ich poznania. Ze mną są już licealiści ze Słupska. Już za wami trzecia edycja dużego projektu o zasięgu tak naprawdę ogólnopolskim.
3: Natalia, czekaj. Organizujemy warsztaty dla przedszkoli i szkół podstawowych. Pokazujemy, że hejt nie jest rozwiązaniem, a fajnym rozwiązaniem jest mediacja.
2: Jesteście na etapie szkoły średniej. To jest moment, w którym naprawdę dużo czasu poświęcamy na naukę. Jak znajdujecie czas i motywację, żeby jeszcze dawać od siebie coś więcej, żeby prowadzić w całej Polsce warsztaty, wydawać e-booki, prowadzić szkolenia.
4: Filip Paprocki. Najważniejszym według mnie tej rzeczą jest wspierający opiekun, który będzie czuwał nad tym ze strony właśnie grona pedagogicznego, ale również bardzo ważnym elementem tutaj jest wspierający zespół.
2: A dlaczego właśnie ten temat?
5: Gabriela Pawla. Jest to temat, który tak naprawdę dotyczy każdego z nas. Zaczynamy właśnie pracować z takimi dziećmi z przedszkoli, z podstawówek, ponieważ wtedy ten problem się zaczyna.
2: A teraz rozmawiamy już ze studentkami, aktualnie z Gdańska, ale rodowitymi białostoczankami, które swoją pasją do nauk ścisłych od liceum przez studia zarażają innych.
6: Dzień dobry, Matylda Matrańczyk z tej strony, studentka psychologii na Uniwersytecie ZWPS i absolwentka trzeciego liceum ogólnokształcącego w Białymstoku.
7: I ja, Zosia Kwiatko-Bębnowska, też absolwentka trzeciego liceum w Białymstoku, studentka mechatroniki na Politechnice Gdańskiej i byłyśmy organizatorkami projektu społecznego Poczuj chemię do nauki.
6: Przyciągający na pewno był konkurs, gdzie uczniowie projektowali swoje stanowiska. One były dostępne dla szerszej publiczności, po czym było głosowanie, gdzie też można było wygrać atrakcyjne nagrody.
2: Ale konkurs to nie wszystko. Waszych działań było dużo więcej.
7: Mieliśmy naprawdę całą gamę różnych wydarzeń i inicjatyw. Podcast popularno-naukowy, magazyn, w którym uczniowie sami pisali na interesujące ich tematy, ale mieliśmy też na przykład dwudniowy ideaton, w którym zgłosiło się 80 uczniów z chyba 11 szkół, z tego co pamiętam. I myślę, że najważniejsze w tym zaangażowaniu jest to, że to była inicjatywa właściwie oddolna, tylko i wyłącznie uczniów szkół średnich. I myślę, że to jest najważniejsze, że przy pomocy oczywiście nauczycieli, uczniowie mogą sami zorganizować coś, co rzeczywiście ich interesuje i dzięki temu zainteresuje to też ich rówieśników.
2: Ostatnio bardzo popularnym tematem stała się Odyseja. Ze mną jest drużyna Odyseusiek, które też przekraczają wszelkie granice, promując naukę, promując to, co mózg człowieka jest w stanie osiągnąć.
8: Magdalena Christ, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Działamy tak wielopłaszczyznowo. Tu właśnie łączymy różne kompetencje. Nawet humanistki, tak jak nasze dziewczyny, które są studentkami pedagogiki, na przykład musiały się nauczyć, jak lutować.
2: A jak nasze polskie drużyny wypadają na tle tych międzynarodowych reprezentacji?
9: Julia Stachura, Wydział Nauk Społecznych, studentka pedagogiki. Patrząc na to, że frekwencja każdego roku polskich drużyn na finałach światowych jest naprawdę duża, to myślę, że jako Polska możemy być z siebie dumni. Pokonałyśmy dwukrotnie z drużyną właśnie, której ja sama brałam udział, drużyny amerykańskiej Mensy. Dałyśmy radę, Polki dały radę, Polska daje radę i tak samo jest z pozostałymi kategoriami wiekowymi.
2: Osoby, z którymi dzisiaj rozmawialiśmy, to osoby młode. Ich pasje, zainteresowanie, projekty rodzą się na etapie szkoły. To nie znaczy jednak, że z końcem edukacji się wypalają. Wiele z tych osób odnosi później sukces na różnych płaszczyznach właśnie dzięki temu, że to zaangażowanie pojawiło się bardzo wcześnie.
10: Maria Mach, Fundusz Zdolni. Tak, to znaczy niechętnie mówiłabym to o sukcesie. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby utrzymać to zaangażowanie i żeby je przekuć na dorosłe projekty, na poważne zaangażowanie w życie publiczne czy naukowe. Przynajmniej historia naszej organizacji, czyli stowarzyszenia, które wspiera zdolnych, pełnych pasji uczniów, głównie licealistów, pokazuje, że to zaangażowanie można utrzymać. Właściwie w tej chwili około 70% wykładowców prowadzących zajęcia z naszymi stypendystami to są absolwenci, którzy czują taką potrzebę przedłużenia tego zaangażowania, ofiarowania czegoś, u nas wszyscy prowadzący zajęcia to wolontariusze, więc ofiarowania czegoś z dobrego serca i dla przyjemności, żeby w dalszym ciągu te kolejne pokolenia młodych ludzi właśnie wspierać i organizować.
1: oczywiście tylko kilka przykładów z morza projektów. Przykłady te pokazują jednak, że młodzi wciąż są naszą siłą, a informacje zebrał Piotr Lędzion. Tym tematem kończymy pierwszą godzinę piątkowego magazynu reporterów, ale kolejna już za chwilę.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Budżet na 2027. Premier wskazał trzy priorytety. Nowe informacje po wypadku w Bodźkach na Podlasiu. Mężczyzna potrącił tam swojego 4-letniego syna. Wyjdą w góry, żeby zebrać śmieci. Wolontariusze poszukiwani. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od dramatycznych wydarzeń w środkowej Szwecji. W jednej ze szkół średnich napastnik zaatakował uczniów mieczem. Kilka osób zostało rannych. Według lokalnych mediów sprawca został postrzelony przez policję. Bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje to priorytety przyszłorocznego budżetu państwa. Dziś odbyło się robocze posiedzenie rządu dotyczące planu finansów publicznych na 2027. Z tym tematem Michał Skolimowski.
2: Na szczegóły budżetu musimy poczekać do przyszłego piątku, wtedy projekt zostanie przyjęty. Premier Donald Tusk zaznaczał, że rząd ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie wymagająca. Dlatego Polska wydaje około 5% PKB na obronność. Zwiększone mają zostać też wydatki na ochronę zdrowia.
3: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
2: Premier zaznaczał, że rząd ma świadomość długu i wysokiego deficytu, dlatego wszystkie decyzje podejmuje w odpowiedzialności za stan finansów państwa oraz tak, by nie zatrzymać rozwoju kraju. Tu wspomniał o wielomiliardowych inwestycjach, przede wszystkim na transformację energetyczną.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Nowe wątki w sprawie wypadku na jednej z posesji w Bodźkach na Podlasiu. Policja zatrzymała partnerkę mężczyzny, który potrącił swojego 4-letniego syna. Okazuje się, że kobieta w 2023, mając blisko 2 promile, doprowadziła do wypadku, w którym zginęło jej dziecko. Mężczyzna usłyszał zarzut za ukrywanie osoby poszukiwanej, a kobieta trafiła za kratki, mówi prokurator rejonowy w Bielsku Podlaskim Adam Naumczuk.
4: Kobieta, która została zatrzymana na posesji podejrzanego mężczyzny, nie stawiła się do odbycia kary. Z tego też względu była poszukiwana przez sąd listem gończym. Była to kara orzeczona za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nieczyjwości, w wyniku którego to wypadku zginął 3-letni syn kobiety.
1: Kobieta ma do odbycia 6,5 roku więzienia. Sprawa wyszła na jaw, kiedy służby przyjechały do potrąconego 4-latka. Dodajmy, że to już drugi wypadek na tej posesji. 3 lata wcześniej mężczyzna śmiertelnie potrącił 10-miesięczne niemowlę. Ministerstwo z pomysłu się wycofało, a Wrocław w to poszedł. W stolicy Dolnego Śląska startuje program darmowej kranówki w restauracjach.
5: Trwały dyskusje, czy tak można, czy tak należy, czy tak nie należy. A my dzisiaj we Wrocławiu rozmawiamy z restauratorami, którzy sami się zgłosili, powiedzieli, a my w ogóle tak chcemy. Bez żadnych regulacji, bez żadnych nakazów, bez czegokolwiek. Mam nadzieję, że Wrocław będzie dobrym przykładem tego, że odpowiedzialność zaczyna się czasami nie od rozporządzeń, a od inicjatywy odpowiedzialnych ludzi.
1: Mówi Radosław Michalski, dyrektor promocji miasta. Darmową wodę wypijemy już w kilkudziesięciu lokalach we Wrocławiu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Coraz mniej śmieci w górach, mówią organizatorzy akcji Czyste Tatry. Już 28 i 29 sierpnia wolontariusze kolejny raz ruszą w polskie góry, by zbierać zalegające tam odpady. Przez 15 lat zebrano blisko 5 ton śmieci, ale widoczna jest tendencja spadkowa.
6: Z roku na rok widzieliśmy poprawę. Tych śmieci było coraz mniej, a ostatnie 2, 3, 4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze. Samo sprzątanie ma już taki wymiar bardziej tylko taki symboliczny, ponieważ to są, w tamtym roku zebraliśmy 100 kg, co w porównaniu z pierwszymi latami to był ułamek tego.
1: Mówi Sławomir Rykowski, rzecznik akcji. Wciąż trwają zapisy na wolontariat, ale warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
7: Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
8: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl. Pogoda.
9: Nad gorzowym regionem coraz mniej słońca, niestety coraz więcej chmur, które potowarzyszą nam już przez resztę dnia. Popadać może dopiero przed nocą. Na termometrach mamy obecnie 26 stopni, a ciśnienie jest umiarkowane i powoli się obniża. Barometry wskazują 1008 hektopaskali. W nocy ochłodzi się do 14 kresek i jutro od samego rana możliwe przelotne opady deszczu, które potowarzyszą nam do południa. Reszta dnia z rozpogadzającym się niebem i na termometrach maksymalnie zobaczymy do 20 stopni.
7: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
8: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
9: W niedzielę czekają nas jeszcze niższe wartości, bo do 18 kresek, ale za to w niedzielę więcej słonecznych chwil jak w sobotę. Cieplejsza ta aura powróci do nas od nowego tygodnia w poniedziałek, 20-21 kresek. Tymczasem na zegarach 5 minut po godzinie 17 w piątkowe popołudnie, czyli za niecałą godzinę oficjalnie rozpoczniemy przedostatni weekend wakacji. Paweł Goszkiewicz, kłaniam się nisko, witam ponownie i zapraszam na drugą godzinę magazynu reporterów Miasto Żyje Latem, której szczegóły już za chwilę. Teraz w przebojach Radia Plus Gorzów i Rhythmix.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Z najnowszych badań CBOS wynika, że młodzi dorośli w Polsce coraz częściej rezygnują z alkoholu.
2: Ten odsetek abstynentów jest obecnie rekordowy. On obejmuje około 1/4 dorosłych Polaków.
1: Jakie są główne motywy? O tym w magazynie, w którym jeszcze między innymi, jak co piątek, nie zabraknie tematów motoryzacyjnych. O czym dziś będzie mowa, to już teraz zdradzi nam Jarosław Zgirski, który zaprasza na Auto Plus.
3: Wakacyjne wojaże przekonują, że polska sieć dróg szybkiego ruchu jest prawie kompletna, ale nawet autostrady nie gwarantują bezpiecznego powrotu i o tym dziś w rozmowie z psychologiem ruchu drogowego, a w teście rodzinny SUV Citroen C5 Aircross, czyli europejska odpowiedź na chińską ofensywę.
1: Auto Plus w ciągu tej godziny i jeszcze pojawią się aktualności Radia Watykańskiego.
4: Sport może nieść nową nadzieję i pomagać w budowaniu braterstwa, napisał papież do uczestników Igrzysk Śródziemnomorskich.
1: O szczegółach w programie, który zaczynamy za chwilę, koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
2: W sierpniu tradycyjnie od lat Kościół zachęca Polaków do abstynencji. Tymczasem z najnowszych badań CBOS wynika, że młodzi dorośli w Polsce coraz częściej rezygnują z alkoholu. Ogólny odsetek abstynentów w kraju rośnie, a zmiana ta ma charakter wyraźnie ewolucji pokoleniowej. Jakie są główne motywy? O tym już teraz.
3: Wyniki opublikowane przez CBOS wskazują, że świadomość zagrożeń związanych ze spożyciem alkoholu w Polsce systematycznie się zwiększa. Można nawet mówić o rekordzie, przyznaje Michał Feliksiak z Centrum Badania Opinii Społecznej.
4: Ten odsetek abstynentów jest obecnie rekordowy. On obejmuje około 1/4 dorosłych Polaków. Jeśli spojrzymy sobie na społeczno-demograficzne zróżnicowania tego sięgania po alkohol, no to nadal taką zmienną, która powiedziałbym, najsilniej różnicuje to, czy ktoś jest, czy nie jest konsumentem alkoholu, jest płeć. Mężczyźni znacznie częściej sięgają po alkohol niż kobiety.
3: Najczęściej wybieranym trunkiem jest wino, najrzadziej wódka. Jednocześnie najczęściej wskazywanym motywem rezygnacji z picia pozostaje dbałość o zdrowie, a zwłaszcza wśród seniorów, zauważa autor badania.
4: Przedstawiliśmy respondentom listę kilku takich powodów, pytając ich, dlaczego nie piją. Na plan pierwszy wysunęły się dwa aspekty. Po pierwsze aspekt zdrowotny, a po drugie aspekt brak wyraźnej przyczyny, brak potrzeby. O ile ten aspekt zdrowotny jest częściej podnoszone, co dość oczywiste przez osoby starsze, co prawdopodobnie jest związane z być może przyjmowanymi lekami, które kolidowałyby ze spożywaniem alkoholu.
3: Brak potrzeby picia najmocniej wybrzmiewa wśród młodych w przedziale wiekowym 18-24 lata. To ta grupa najbardziej podziela pogląd, że udana zabawa czy spotkanie towarzyskie nie wymagają obecności alkoholu. Rafał Porzeziński, dziennikarz i trener terapii uzależnień, podkreśla, że to właśnie przykład tego, iż można żyć w trzeźwości i być szczęśliwym.
5: Co to znaczy być szczęśliwym? No Radiu Plus to mogę śmiało powiedzieć, że szczęśliwy jest ten, który trwale i szczerze zmierza do świętości. Świętość, zaraz się ktoś oboży. To dla kogo? To dla Faustyny, dla Jana Pawła II. Dwie rzeczy są tylko potrzebne. I o nich mówi Jezus bardzo dobitnie. Kochaj i nie sądź. No to te dwie rzeczy, zarówno pierwsza, jak i druga, zawierają w sobie trzeźwość. Jedna w trzeźwość widzenia, a druga trzeźwość postawy. Bo jeżeli kocham, to nie tylko drugiego, ale też siebie. A w związku z tym nie wchłaniam trucizn, nie jestem toksyną jedną wielką.
3: Każdego roku w sierpniu w całej Polsce organizowane są różne inicjatywy, w tym kościelne, zachęcające do uwolnienia się od uzależnienia, bo to najtrudniejsze w drodze do wolności, podkreśla ksiądz dr Marek Dziewiecki, psycholog specjalizujący się w obszarach profilaktyki i terapii uzależnień.
6: Uzależnienia niszczą wolność najbardziej, bo człowiek uzależniony nałogowo szukuje samego siebie, wmawia sobie, że nie ma problemu. Nie wystarczy, że nie tracę wolności, że nie jestem tutaj naiwny, muszę być szczęśliwy, bo w uzależnienia wpadają także w uzależnienie behawioralne tylko nieszczęśliwi, no bo chcą na chwilę choćby zapomnieć, że są nieszczęśliwi, chcą choćby chwilę ulgi. Żeby być radosnym, to trzeba żyć mądrze i w miłości.
3: Zdaniem ekspertów potrzeba jeszcze większej edukacji i dobrych przykładów. To pomaga, bo najnowsze badanie CBOS pokazuje, że społeczeństwo coraz bardziej dostrzega negatywne skutki picia. Powoli, ale zmienia się podejście Polaków do spożywania napojów wysokoprocentowych, mówi Feliksiak.
4: Większość badanych, 6 na 10, no uważa, że alkohol pity w niewielkich ilościach również jest szkodliwy dla zdrowia. Nieliczni uważają, że ma jakieś korzystne właściwości. Ci najmłodsi badani odróżniają się w swojej postawie właśnie w tym aspekcie też od reszty społeczeństwa.
3: Moi rozmówcy podkreślają, że trzeźwość to propozycja dla każdego i nigdy nie jest za późno, by zmienić swoje życie. Aneta Paszko, Radio Plus.
2: Te najnowsze dane wyraźnie pokazują, że dla młodego pokolenia dbanie o zdrowie, jasność umysłu i dobre samopoczucie staje się ważniejsze niż dotychczasowe towarzyskie nawyki.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
2: Teraz w programie robimy krótką przerwę i za moment aktualność wiadomości z świata motoryzacji, czyli magazyn Auto Plus.
7: Reklama.
8: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Tomek!
7: Polek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Najtańsza biżuteria w Gorzowie? To jubiler piątkowski. Skup złota. Biżuteria złota i srebrna. Naprawy, usługi złotnicze. Gorzów, ulica Pocztowa 8. Ceny lombardowe. Uwaga! Ceny lombardowe!
13: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
12: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
16: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: W Polsce rośnie liczba samochodów elektrycznych, rośnie też liczba kradzieży kabli elektrycznych na stacjach ładowania. W ciągu ostatnich 5 lat liczba kradzieży kabli zwiększyła się 10-krotnie. Złodziei przyciąga zysk ze sprzedaży miedzi, której kable do ładowarek zawierają nawet kilkanaście kilogramów. Dla właścicieli stacji kilkaset złotych zysku złodzieja kosztuje jednak nawet kilkanaście tysięcy złotych za wymianę samego kabla, nie licząc już innych kosztów. I to dlatego trwa wyścig technologiczny mający jak najlepiej zabezpieczyć firmy przed kradzieżami, w tym specjalna konstrukcja kabli i stały monitoring stacji ładowania. Niestety po krótkiej przerwie złodzieje ponownie ponowili swoje próby, a my jak zwykle w piątki o tej porze zapraszamy na magazyn Auto Plus, gdzie już teraz Jarek Zgirski przedstawi kolejne informacje ze świata czterech kółek.
0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry zmotoryzowanym i nie tylko. Wakacje pomału się kończą, wzmaga się ruch, wracają korki w aglomeracjach. Miejscowości turystyczne i drogi dojazdowe do nich natomiast zwolna pustoszeją. Urlopowe powroty stały się jednak bardziej przewidywalne, gdyż jak przypomniał dziennik Rzeczpospolita, Polska ma już niemal domkniętą sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu. Do zakładanej długości wszystkich autostrad brakuje nam 150 km, w tym mieści się dokończenie budowy ostatnich odcinków autostrady wschód-zachód. Priorytetem resortu infrastruktury jest za to poszerzanie istniejących już najbardziej zatłoczonych odcinków autostrad. Na A2 będzie to fragment między Warszawą a Łodzią, gdzie w zależności od odcinka kierowcy doczekają się 3, a nawet 4 pasów ruchu. Na A1 trzeci pas otrzyma odcinek Toruń-Włocławek, a szereg zmian na A4 powiązany będzie z przejęciem przez Skarb Państwa już od marca przyszłego roku koncesyjnego fragmentu Katowice-Kraków. Kierowców na A4 czekają największe zmiany związane z rozbudową o trzeci pas fragmentu trasy przy lotnisku w Balicach, a także gruntowna przebudowa dolnośląskiego odcinka drogi Wrocław-Krzyżowa. Kosmetyczne zmiany czekają także niektóre odcinki A6, A8 i A18, zaś ostatnim akordem zmian ma być budowa autostrady A50, południowej części obwodnicy aglomeracji warszawskiej, i to po oddaniu do użytku właśnie tej inwestycji polska sieć autostrad będzie kompletna. Pomarańczowo jednak będzie zawsze, no bo zawsze też znajdzie się coś na drodze, co zaskoczy drogowców, prawda? Wszystkie bezterminowe prawa jazdy stracą ważność. Już za niespełna 2 lata od 2028 roku ruszy 5-letnia akcja wymiany dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. Nowe prawa jazdy będą mieć ważność maksymalnie 15 lat, ale 5-letnią będą mieć dokumenty kategorii C i D dla kierowców ciężarówek i autobusów. Wszystkie dokumenty wydane do 2013 roku muszą zostać wymienione najpóźniej do 2033. Czasu niby dużo, ale biorąc pod uwagę fakt, że nowe prawo drukuje się w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, okres oczekiwania jest podobny jak w przypadku dowodów i paszportów. Lepiej więc nie czekać do ostatniej chwili, a rząd oszacował, że prawo jazdy wymieni do tego czasu aż 15 milionów Polaków. Cała Polska żyła ostatnio tragicznym wypadkiem pielgrzymów wracających z wyjazdu do Miedźugorje. Kierowca, który prawdopodobnie zasnął za kółkiem, doprowadził do śmierci 12 pasażerów, wielu zostało rannych. Informacje podawane przez media były właściwie zbieżne. Część pasażerów miała niezapięte pasy, co mogło się przyczynić do skali tragedii. Sam autokar, mający kilkanaście lat, prawdopodobnie nie był wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym tak zwanego asystenta pasa ruchu. Oto czy w Polsce da się wymusić przepisami zapinanie pasów w autokarach. I co z obowiązkowymi w autach osobowych systemami monitorującymi kierowcę w autokarach? Rozmawiałem z Andrzejem Markowskim, psychologiem ruchu drogowego.
3: Czy autokary powinny mieć te urządzenia, które sygnalizują kierowcy, że wyjeżdża poza pasko? Oczywiście, że powinny być, i część nowych autokarów już takie urządzenia ma. Myślę, że też byłoby na pewno rozsądnym rozwiązaniem uniemożliwienie spokojnej jazdy autokarem wtedy, kiedy pas jest niezapięty. Wystarczy mocniejsze hamowanie, nie mówiąc właśnie o takich zdarzeniach jak to, żeby ich nieprzypięte ciała działały jak kule armatnie, mogą nas zabić. Natomiast jest jeszcze inna rzecz, bo przecież i to w tej chwili niebawem będzie, myślę, też zastosowane. Kamerki, które obserwują naszą twarz, twarz kierowcy, i w momencie, kiedy taka kamerka widzi, że komuś powoli zamykają się oczy i później gwałtownie je otwiera albo i chyba, prawda, raz, drugi, trzeci, to jest to sygnał, który mówi o tym, że trzeba zjechać.
2: I tu sprawa najważniejsza z perspektywy inżynierii ruchu: autostrada jest najbardziej komfortowym szlakiem komunikacyjnym. Jednak z ludzkiego punktu widzenia jest też najbardziej nudnym, jednostajnym sposobem przemieszczania się. I znów oddaję głos ekspertowi.
3: Prowadzenie w nocy przez 2 godziny samochodu powoduje, że nasz mózg działa tak, jak gdyby był poddany działaniu 0,5 promila alkoholu. 4,5 godziny jazdy w nocy bez przerwy, to tak nasz mózg zaczyna działać tak, jakby miał 1 promil alkoholu.
2: Dlatego też Andrzej Markowski apeluje o to, by w takich warunkach nie zgrywać bohaterów, którzy dadzą sobie radę mimo przeciwności losu, bo jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom, kierowca autokaru z pielgrzymami miał tylko 2 kilometry do zjazdu na przerwę. Teraz robimy pauzę, a po niej jak w Weselu Wyspiańskiego. Chińczyki trzymają się mocno, a w teście hybrydowy Citroen C5 Aircross fikuśny SUV dla nieszablonowych kierowców.
0: Auto Plus. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów. Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Witam w drugiej części magazynu. Sprzedaż chińskich samochodów spada już 9 miesiąc rzędu, ale nie cieszmy się z tego faktu. Szczególnie dlatego, że spada w samych Chinach. Natomiast tamtejsi producenci odbijają to sobie, eksportując pojazdy za granicę, szczególnie do Europy. W Polsce dynamika sprzedaży Chińczyków rośnie, a niższe ceny aut zza Wielkiego Muru wymuszają walkę cenową tak kochaną przez naszych nabywców. Co warte podkreślenia, bo jest to papierek lakmusowy rynku motoryzacyjnego, rośnie udział używanych chińskich aut na rynku wtórnym. Wróży to raczej stały trend, a nie tylko chwilową modę na Chińczyki, tylko doskonały stosunek jakości do ceny będzie decydować o powodzeniu danej marki i modelu. Oto dobry przykład.
0: Test Auto Plus.
1: Dziś w teście nowy Citroen C5 Aircross, tym razem w wersji spalinowej. Francuski koncern z szewronem w herbie nie ściga się już przesadnie z Peugeotem na jakość, bo postawił na funkcjonalność w niższej cenie. C5 Aircross w trzeciej odsłonie w porównaniu do poprzedniej generacji jest wyraźnie dłuższy i ma nieco większy rozstaw osi, co nie pozostało bez wpływu na ilość miejsca we wnętrzu. Siedzi się wygodnie, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Miejsca nie braknie, szczególnie na szerokość. Mamy do dyspozycji 3 miejsca z tyłu, ale to piąte, jak zwykle polecam na krótkie dystanse. Za to w siedzisku mieści się podłokietnik dla pasażerów ze skrajnych siedzeń kanapy. Gniazda Isofix z przodu nie ma, szkoda. Intuicyjność obsługi pozostawia trochę do życzenia, choć nie wymaga doktoratu z ergonomii. Centralny 13-calowy ekran pełniący rolę centrum dowodzenia jest nieco przeładowany. Zawiera też opcję klimatyzacji, ale ma też liczne podmenu, które wymagają uwagi i czasem nużące przeklikiwanie się przez kolejne okienka. Gwoli sprawiedliwości jednak można poukładać to sobie w skrótach i w widgetach. Można też życzyć sobie lepszej reakcji na dotyk samego wyświetlacza. Dwukomorowy bagażnik bez względu na wersję napędową ma pojemność 565 litrów i to się chwali, szczególnie jeśli chodzi o wersję elektryczną, gdzie zazwyczaj bagażniki są mniejsze. Usytuowanie gniazd na kubki i napoje. To już jest niezbyt wygodnie, bo mieszczą się w tunelu środkowym niejako w podłodze, a dostęp do gniazda zapalniczki i dwóch gniazd USB-C jest utrudniony. Deska rozdzielcza i boczki drzwi są zrobione z plastiku, który co prawda nie przypomina tandetnego tworzywa, jednak jest twardy, a nieliczne elementy pokryte tkaniną raczej przywodzą na myśl konstrukcje budżetowe. Pod maską C5 Aircross pracował doskonale znany nam silnik o pojemności 1,2 litra i mocy 145 koni. To miękka hybryda sprzężona z sześciobiegowym automatem. Gdy trzeba, ten silnik wykrzesze z siebie moc w sposób wystarczający, by nie być okupantem prawego pasa, jednak wyjątkowej dynamiki nie zapewni. Tym bardziej, że charakterystyka pracy skrzyni sprzyja niezbyt dynamicznej jeździe. Czuć delikatną zwłokę w reakcji na poszczególne przełożenia, gdy tylko chcemy pojechać bardziej zdecydowanie. Zużycie paliwa jest za to na akceptowalnym, czyli dobrym poziomie. W zależności od prędkości około 6,7-7,2 na trasie, w mieście wyszło 8,1 litra, a średnia z całości naszego testowego dystansu to 7,5 litra na 100 km. Zawieszenie z hydraulicznymi, progresywnymi ogranicznikami amortyzatorów jest miękkie, ustawione nie na stabilność prowadzenia, a na komfortowe pokonywanie zakrętów i nierówności. Jednak jeśli ktoś preferuje spokojną, stateczną jazdę, no to powinien docenić ten typ tłumienia. Testowana wersja Max miała także masaż kierowcy i pasażera, co na dłuższych trasach będzie dla wielu osób dodatkiem wręcz zbawiennym. Zatem podsumowując, Citroen C5 Aircross z nieco kosmicznym wyglądem i raczej twardymi plastikami kokpitu i trzycylindrowym motorem z miękką hybrydą powinien jednak mimo tego spełnić najważniejsze oczekiwania użytkownika. Ja bym to określił, że jest foremny, pojemny i przyjemny. A w najtańszej wersji z tym silnikiem kosztuje 133 tysiące złotych, zaś w testowanej wersji Max z doposażeniem łącznie 165 tysięcy. A za tydzień Peugeot 308 po lifcie. No i cieszę się z tej odmiany, bo zamiast kolejnego SUV-a będzie klasyczny hatchback, czyli gatunek zagrożony wręcz wyginięciem, a nie słusznie. Tymczasem pora się żegnać, to ja już zasuwam na parking, a Państwo już pewnie w blokach startowych gotowi do weekendu. Zatem trzymajcie się drogi, Jarosław Zgirski, do usłyszenia w komplecie za tydzień.
0: Auto Plus. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
2: reklama.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
4: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Po reklamie.

0: przebojach Radia Plus Gorzów, Eagles i ich ponadczasowy Hotel California. Utwór o miejscu, z którego, jak słyszeliśmy przed chwilą, nigdy nie można naprawdę odejść. Zostawiamy już te kalifornijskie muzyczne tajemnice, bo czas sprawdzić, co dzieje się w zupełnie innym wyjątkowym miejscu na mapie świata.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która umniejsza człowieczeństwo, ostrzega Leon XIV. Sport może nieść nową nadzieję i pomagać w budowaniu braterstwa, napisał papież do uczestników Igrzysk Śródziemnomorskich. Polska siostra w Boliwii z pomocą Caritasu troszczy się o wykluczone dzieci. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV wzywa do mądrego uregulowania rozwoju sztucznej inteligencji. Podczas spotkania w Watykanie z katolickimi parlamentarzystami i urzędnikami papież przestrzegł przed wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako narzędzia ideologicznego i ekonomicznego kolonializmu, a także przed rosnącą władzą algorytmów oraz osłabianiem rodziny.
3: Dobre prawo powinno wspierać kreatywność naukową i technologiczną, jednocześnie chroniąc podstawowe prawa i wolności człowieka. Powinno chronić użytkowników przed wyzyskiem, zabezpieczać prywatność, zapewniać przejrzystość w korzystaniu z nowych technologii oraz gwarantować, że przyczyniają się one do umacniania instytucji demokratycznych.
2: Papież dodał, że w tym celu należy zapewnić solidne ramy prawne i niezależny nadzór nad sztuczną inteligencją na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
3: Drodzy przyjaciele, świat nie potrzebuje sztucznej inteligencji, która pomniejsza człowieczeństwo. Potrzebuje natomiast ludzkiej inteligencji oświeconej mądrością, władzy politycznej kierującej się sumieniem oraz innowacji technologicznych ukierunkowanych przez miłość. Tylko wtedy sztuczna inteligencja stanie się nie rywalem człowieka, lecz służebnicą dobra wspólnego.
2: W Tarencie rozpoczynają się 20. Igrzyska Śródziemnomorskie z udziałem ponad 4000 sportowców z 26 krajów oraz reprezentacji Atletika Watykana. Leon XIV wyraził nadzieję, że sport stanie się przestrzenią budowania mostów między narodami i proroctwem pokoju i braterstwa.
4: W telegramie Ojciec Święty zachęcił sportowców, aby przeżywali rywalizację w duchu przyjaźni, braterstwa i uczciwości. Właśnie z tak rozumianego sportu może, jak wskazał, powiać nowy wiatr nadziei. Nie zatrzyma on natychmiast konfliktów i broni, ale może ukazać możliwość budowania bardziej braterskiej ludzkości. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
2: Ponad 120 dzieci otrzymuje pomoc w ośrodku polskiej misjonarki w Boliwii, Terezjanki, siostry Joanny Olszewskiej. Są wśród nich uczniowie z trudnościami w nauce, w spektrum autyzmu i z ADHD. Siostra Joanna Olszewska wyjaśnia, dlaczego przygotowanie miejscowych pracownic do opieki nad tymi dziećmi staje się coraz pilniejsze.
5: Założyłyśmy ośrodek, bo taki jest nasz charyzmat, żeby pomóc tutejszym dzieciom z ulicy. Natomiast dzisiaj już odpowiadamy na potrzeby społeczności. Pojawia się więcej tych rodzin, więc ja rozmawiam z tymi dziewczynami, które ze mną pracują, że trzeba by było się wykształcić. Trzeba by było po prostu poszerzyć swoją wiedzę o to, jak się pracuje z takim dzieckiem, bo gdzie ci ludzie mają pójść.
2: Centrum obejmuje opieką dzieci z około 60 rodzin. Dzięki środkom Caritas Polska siostry szkolą miejscowy personel, pokrywają koszty dojazdów i materiałów oraz prowadzą salę stymulacyjną.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w piątkowym magazynie reporterów. Na nowe wydanie programu zapraszam po weekendzie w poniedziałek po godzinie 16.
6: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Teraz przed nami Anna Jurksztowicz i stan pogody, a pogodę sprawdzimy za moment po wiadomościach.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Przedsiębiorco, planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
10: Katastrofa szybowca pod Lesznem. Pilot zginął na miejscu. Nocna obława na Podkarpaciu. Zatrzymani w związku z nielegalnym laboratorium narkotyków. Powiemy też o krajowym treningu reagowania. To już niedługo w wielu miejscach w kraju. Jest 18. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Katastrofa lotnicza w Wielkopolsce, pod Lesznem, w okolicach tamtejszego aeroklubu rozbił się szybowiec. Pilot zginął na miejscu.
11: W trakcie wykonywania lotów komercyjnych szybowcem mężczyzna wpadł w korkociąg, nie wyprowadził go, uderzył z wysokości około 500 metrów o ziemię. Był to mężczyzna, mieszkaniec Poznania w wieku 67 lat.
10: Relacjonuje Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie. Na miejscu nadal trwa akcja służb. Finał nocnej obławy na Podkarpaciu. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali w Jodłowej trzech mężczyzn. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mogą mieć związek z nielegalnym laboratorium narkotyków.
12: W trakcie tych czynności funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby. One zostaną doprowadzone do prokuratury. Tam zostaną im przedstawione prawdopodobnie stosowne zarzuty, aczkolwiek obecnie jest za szybko, aby o tym jeszcze mówić.
10: Mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski. Śledczy nie informują na razie o szczegółach. Kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech wróciły do Polski. Samolot z pacjentami wylądował na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Na Węgrzech zostało jeszcze troje najciężej rannych. Ich stan na razie nie pozwala na transport do kraju. O szczegółach Agnieszka Gazda-Muła. Co z osobami, które wróciły właśnie do Polski?
13: Podobnie jak w przypadku poprzednich transportów, poszkodowani trafili do rzeszowskich szpitali. Rodziny ofiar i poszkodowanych mogą liczyć na wsparcie psychologiczne pod numerem telefonu 889 052 667. Formalności ograniczono do minimum, wyjaśnia wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
14: Wystarczy podać adres, pod jaki psycholog powinien przyjechać. Nie trzeba żadnych pism, żadnych wniosków, żadnych maili.
13: Przypomnę, że w węgierskich szpitalach przebywają obecnie jeszcze trzy osoby, jednak ich stan zdrowia nie pozwala na ich powrót do Polski.
10: Na przyszły tydzień zaplanowano natomiast sprowadzenie ciał wszystkich 12 ofiar wypadku. Następnie śledczy planują przeprowadzenie sekcji zwłok. Przypomnijmy, do wypadku doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem jechało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorje.
15: Wiadomości Radia Plus.
10: Rozpoznaj, sprawdź, działaj. To hasło krajowego treningu reagowania, który 29 sierpnia odbędzie się w całym kraju. W Krakowie centralnym punktem wydarzenia będzie rynek główny. Szkolenie pod okiem policji i straży pożarnej będzie można przejść od godziny 10 do 16.
16: Tam będą mogli się nasi goście dowiedzieć tego, w jaki sposób rozpoznać sygnały alarmowe. Nauczyć się weryfikować informacje. Dowiemy się, w jaki sposób ustalić, gdzie takie miejsce schronienia jest najbliżej nas. Także będzie możliwe możliwość dowiedzenia się, w jaki sposób powinien być spakowany plecak ewakuacyjny.
10: Opowiada Maksymilian Kosowski, rzecznik wojewody małopolskiego. Poza krakowskim rynkiem uruchomione zostaną setki punktów edukacyjnych.

0: Nad gorzowym regionem zdecydowana przewaga chmur i jak na razie bez opadów. Na termometrach mamy 25 stopni. Deszcz może dzisiaj się pojawić, ale dopiero przed nocą. Barometry wskazują umiarkowane ciśnienie i stabilne. Obecnie mamy 1008 hektopaskali. Słońce zajdzie o 20:15, a w nocy ochłodzi się do 14 kresek. Jutro od samego rana niestety może być deszczowo i to do południa. Reszta dnia z rozpogadzającym się niebem, przejaśniami słońca i jeszcze sporą ilością chmur. Na termometrach niższe wartości, maksymalnie do 20 stopni. W niedzielę z kolei zobaczymy więcej słońca i praktycznie bez deszczu przez cały dzień, ale za to chłodniej, 18 stopni.
1: Radio Plus Gorzów.
0: Mimo chłodnego i nieco deszczowego weekendu, który przed nami, wakacyjne klimaty w pogodzie jeszcze mają do nas wrócić w trakcie ostatniego tygodnia wakacji. Paweł Gorzkiewicz, kłaniam się nisko, na zegarach 5 minut po 18 w piątek, czyli oficjalnie rozpoczynamy weekend, a najlepiej zrobić to z przebojami Radia Plus Gorzów. Przed nami już teraz Lionel Richie.

The Platters w przebojach Radia Plus Gorzów za nami. A darmowa komunikacja miejska w Gorzowie dla uczniów z okolicznych gmin miała być ułatwieniem dla rodzin, które muszą codziennie finansować dojazdy swoich dzieci do gorzowskich szkół. No, problem zrobił się jeszcze większy po styczniowej podwyżce cen biletów. Zwykły przejazd podrożał z 3 do 5 zł, a ulgowy z 1,5 do 2,5 zł. Tymczasem wakacje się kończą, pierwszy dzwonek coraz bliżej, a rodzice nadal nie wiedzą, czy od września ich dzieci będą mogły jeździć za darmo. Miasto zapewnia, że jest otwarte na takie rozwiązanie, ale najpierw chce dokładnie policzyć, ilu uczniów dojeżdża spoza Gorzowa i ile kosztowałoby rozszerzenie bezpłatnych przejazdów. Magistrat chce też rozmawiać z sąsiednimi gminami i oczekuje ich udziału w finansowaniu. Na konkretną odpowiedź trzeba jednak poczekać aż do 12 października. Co ciekawe, w przeprowadzonej ankiecie aż 68% głosujących opowiedziało się za tym, by darmowa komunikacja obejmowała wszystkich uczniów gorzowskich szkół, niezależnie od miejsca zamieszkania.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Reklama.
2: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

To Skaldowy w przebojach Radia Plus Gorzów za nami. A już za tydzień mieszkańcy gminy Cybinka będą świętować zakończenie żniw. Tegoroczne dożynki gminne odbędą się w Radzikowie i będzie to okazja nie tylko do podziękowania za plony, ale również do wspólnej zabawy. O szczegółach tego wydarzenia opowiemy za chwilę.

RMFR w przebojach Radia Plus Gorzów za nami. A jeśli macie ochotę na prawdziwe święto plonów, to 29 sierpnia za tydzień warto wybrać się do Radzikowa w gminie Cybinka. To właśnie tam odbędą się tegoroczne dożynki gminne. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16:30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Godzinę później ulicami miejscowości przejdzie tradycyjny korowód dożynkowy, a chwilę po nim zaplanowano oficjalne otwarcie uroczystości. Nie zabraknie też jednego z najbardziej takich charakterystycznych elementów dożynek, czyli konkursu na najpiękniejszy wieniec. Wyniki poznamy na miejscu o 18:00. Później scena należeć będzie już do muzyki. Wystąpią Michał Gielenak, zespół Antidotum, Marcin Młynarczyk i Andrew, a do wspólnej zabawy zaprosi również DJ Aplauz. Organizatorzy pamiętali także o najmłodszych, będą bezpłatne dmuchańce, a na stoiskach znajdziecie regionalne produkty i lokalną żywność. To będzie taki tradycyjne święto plonów połączone z rodzinną zabawą i muzyką. Przypominam, już 29 sierpnia w Radzikowie.

0: przedsiębiorco. Planujesz inwestycje i potrzebujesz wsparcia? Zapraszamy do Polskiej Strefy Inwestycji, w której na największą pomoc mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Duże ulgi otrzymają także inwestujący w badania i rozwój. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera przedsiębiorców z północno-zachodniej Polski. Zapraszamy na www.kssse.pl. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestuj z naszym wsparciem.
1: Po reklamie.

0: przebojach Radia Plus Gorzów. Michael Jackson zakończył swój przebój, no i niestety powoli kończą się też wakacje. Nieco ponad tydzień pozostało do ich zakończenia i rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W Gorzowie, w naszym mieście, miejska inauguracja odbędzie się w drugim liceum ogólnokształcącym przy ulicy Przemysłowej.
1: I tutaj mamy właśnie dwa preteksty, żeby się spotkać w naszej szkole. Pierwszym to jest oczywiście ostateczne zamknięcie inwestycji, jakim było przygotowanie boiska. My już korzystamy z tego boiska oczywiście od wiosny, ale teraz oficjalnie, choćby w tym tygodniu pomalowane zostały wreszcie linie na boisku trawiastym, więc można powiedzieć, że już taki ostatni akcent został już zakończony. A drugim powodem jest to, że chcemy przy tej okazji odsłonić tablicę pamiątkową nauczyciela, wieloletniego nauczyciela naszej szkoły, który w latach 50., kiedy zaczynał pracę, budował to poprzednie boisko, które przez kolejne dziesięciolecia służyło drugiego liceum.
0: Mówił dyrektor drugiego ELO Tomasz Pluta. Przypomnijmy, że nowy rok szkolny 2026-2027 zostanie zainaugurowany we wtorek 1 września. Radio Plus.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Dymisja w rządzie to po aferze wokół raportu stworzonego z pomocą AI. Burze i intensywne opady, alerty niemal dla całego kraju. Zbliża się koniec wakacji. Sprawdzimy, czy uczniowie są na to przygotowani. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dymisja po aferze w sprawie raportu o Polakach. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Dymisja najpewniej związana jest z aferą w sprawie raportu Polaków portret własny, który miał zostać przygotowany przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany, podkreśliła w swoim wpisie Barbara Mróz-Gorgoń. Służby w pełnej gotowości. W związku z prognozowanym załamaniem pogody w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa pod przewodnictwem wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza. Wojewodowie i przedstawiciele służb rozmawiali o prognozach na najbliższe godziny, bo wieczór i noc mogą być niebezpieczne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i IMGW ostrzegają przed burzami i intensywnym deszczem. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia niemal dla całego kraju. Nawałnice mogą w nocy nawiedzać centralną, wschodnią i południową część kraju. Burzom będą towarzyszyły ulewy.
2: Dobowe opadów wyniosą od 40 do 60 mm, lokalnie nawet 70, i to jest tak naprawdę miesięczna porcja sierpniowego deszczu w jedną noc. I stąd właśnie IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia.
1: Podkreśla Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Miejscami będzie też mocno wiało, w porywach do 110 km na godzinę. Gigantyczne utrudnienia czekają kierowców na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za niewiele ponad miesiąc rozpocznie rozbudowę trasy o kolejne pasy ruchu. Drogowcy podpisali dziś umowę na pracę na odcinku między Łowiczem a granicą województwa łódzkiego. Pierwsze prace ruszą na początku października.
3: I wtedy będzie prowadzona nowa organizacja ruchu, wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km na godzinę. Wtedy też pojawi się odcinkowy pomiar prędkości. Prace przygotowujemy tak, aby te utrudnienia były jak najmniejsze. Pamiętajmy o tym, że już dzisiaj bardzo trudno jeździ się tą drogą, dlatego decyzja zapadła o tym, żeby ją rozbudować.
1: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W czasie rozbudowy do dyspozycji kierowców mają pozostać po dwa pasy w obu kierunkach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wielkimi krokami zbliża się 1 września, czyli początek roku szkolnego. Czy uczniowie są już przygotowani? To sprawdzała w Łodzi nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
4: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
5: Ja jeszcze nie.
6: Mam już prawie, że wszystko.
7: Nie, zeszyty niepotrzebne.
4: A dlaczego?
7: No ja na iPadzie piszę wszystko.
6: Mamy?
4: Wszystko?
6: Wszystko.
8: Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
4: A podręczniki?
8: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę uiścić. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców, szczególnie po wakacjach.
4: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
8: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
7: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
5: Tak 600 wyszło.
1: Z uczniami i rodzicami z Łodzi rozmawiała Elżbieta Piotrowska.
9: Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A. Pogoda.
10: Nad naszymi głowami zdecydowana przewaga chmur i niestety taka sytuacja zostanie z nami do końca dnia i jak na razie bez opadów. Deszcz może pojawić się w okolicach godziny 21. No obecnie na termometrach mamy 25 stopni, a ciśnienie jest umiarkowane i stabilne. Barometry wskazują 1008 hektopaskali. Słońce zajdzie o 20.15 i w nocy ochłodzi się do 14 kresek. Natomiast jutro od samego rana spore opady deszczu, które potowarzyszą nam do południa. Reszta dnia będzie z rozpogadzającym się niebem na zmianę. Chmury i słońce, ale bez opadów. Będzie też nieco chłodniej, maksymalnie do 20 stopni.
9: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
10: Co prawda za oknami obecnie mało wakacji na aura, jednak warto zwrócić uwagę na to, że trwa już przedostatni weekend wakacji, dlatego mimo pogody nie traćcie pogody ducha. A w tym pomocne będą przeboje Radia Plus Gorzów. Paweł Goszkiewicz, dobry wieczór. Na zegarach mamy już 4 minuty po 19, a przed nami teraz Kolcze Klapy.

To Edyta Górniak w przebojach Radia Plus Gorzów za nami. A jeśli zastanawiacie się, jak spędzić sobotę i niedzielę w Gorzowie, to za chwilę podpowiemy, gdzie warto się wybrać. Wśród tych propozycji są koncerty, wydarzenia plenerowe, bezpłatny spacer i atrakcje dla całych rodzin. Sprawdzimy, co dokładnie przygotowano na ten weekend i o których godzinach najlepiej pojawić się w poszczególnych miejscach.

0: Przebojach Radia Plus Gorzów drpi za nami. A jeśli jeszcze nie macie planów na sobotę i niedzielę, na ten przedostatni weekend wakacji, no to Gorzów ma dla was kilka naprawdę ciekawych propozycji. W sobotę, jutro, już od rana będzie można ruszyć na bezpłatny spacer szlakiem miejskich legend, a później zajrzeć do Parku Górczyńskiego na piknik zdrowej głowy i ciała. Wieczorem Stary Rynek zaprosi na koncert Urwani z Wesela, a nad Wartą zabrzmi muzyka elektroniczna. Podczas drugiego dnia Wartownia Festival wystąpią m.in. Westbam, Umek, Mogwai i Kate Racid. Niedziela będzie już spokojniejsza, ale również muzyczna, bo o 17 przed Filharmonią Gorzowską rozpocznie się piknik chopinowski. O tej samej porze przy Wełnianym Rynku zagra Filary Jazz Big Band, a wieczorem na Starym Rynku aktorzy Teatru im. Juliusza Osterwy zaproszą na muzyczny spektakl Powrócimy jak za dawnych lat. Wszystkie te wydarzenia mogą być dobrym pomysłem na weekend w mieście, szczególnie że część z nich jest całkowicie bezpłatna.
1: Radio Plus Gorzów. Rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
2: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
3: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Zorły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: Po reklamie.

Fleetwood Mac w przebojach Radia Plus Gorzów za nami. A jeśli szukacie pomysłu na pyszne spędzenie wolnego czasu w gronie najbliższych w niedzielę i cenicie to, co nasze lokalne, to mam dla Was propozycję idealną. Już za kilka minut powiem o nadchodzącym święcie produktu regionalnego.

0: Za nami elektryczne gitary w przebojach Radia Plus Gorzów, a przed nami święto produktu regionalnego. To dobra okazja do promowania naszych wyrobów, mówi Marta Frosz-Paniak, dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.
1: Produkty regionalne bardzo szeroko wpływają na naszą rozpoznawalność, ponieważ to dzięki temu, że mamy takie produkty, jak na przykład ostatnio wpisany miód, miód gorzowski, miód wielokwiatowy z nektarem lipy, który został wpisany na ministerialną listę produktu tradycyjnego. Ta informacja idzie też na całą Polskę. Lubuskie słynie, wiadomo, są tradycje winiarskie sięgające tego XIII wieku i tutaj jak najbardziej oddajemy temu hołd, ale też musimy pamiętać o tym, że mamy inne produkty.
0: Wpadajcie zatem w niedzielę między 10 a 15 do Ochli, bo to genialna okazja, żebyście osobiście poznali naszych lubuskich producentów i spróbowali ich unikalnych wyrobów. Kupując te tradycyjne smakołyki, nie tylko fundujecie sobie wielką ucztę, ale też realnie wspieracie rozwój i tradycje całego naszego regionu.
2: Radio Plus Gorzów. Radio
3: Plus. Reklama.
4: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Sezon na domowe przetwory w pełni. Chcesz zatrzymać smaki lata na dłużej? Odwiedź PSB Mrówka w Gorzowie, Jeninie i Witnicy. Mamy dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia idealnych dżemów, soków, kiszonek i nalewek. Słoiki w każdym rozmiarze. Mocne zakrętki, butelki i beczułki na kiszonki. Z naszymi drylownicami uwiniesz się w moment, a zapach przypraw do marynowania poczują nawet sąsiedzi. PSB Mrówka. Gorzów, Jenin, Witnica. Zapraszamy!
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

Na zegarach za moment godzina 20, a już jutro 22 sierpnia tego dnia świętujemy Światowy Dzień Mleka Roślinnego. Więc to idealna okazja, żeby spróbować czegoś nowego. Jeśli jeszcze nie piliście kawy z napojem owsianym czy migdałowym, no to zróbcie sobie jutro rano taki właśnie mały eksperyment i zobaczycie, jak to smakuje. Z kolei jeszcze dziś na naszej antenie za moment startuje idealna na rozpoczęcie weekendu prywatka z Radiem Plus, w trakcie której Marek Sierocki zaprezentuje swoje wspaniałe wakacyjne miksy. Zapraszam i dziękuję już za dzisiejsze radiowe spotkanie. Paweł Gaszkiewicz życzę udanego weekendu.

0: reklama. Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Szkołę ogarniamy.

0: Biedronkę oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
3: Marek Sierocki, witam serdecznie w piątkowy wieczór. Zaczynamy w klimatach Italo Disco. Na początek król tego gatunku Savage i A Love Again, potem Reggio di Luna i Comanchero.

0: Formacja Magazine 60 utworem Kenosa zakończyła pierwszy dzisiejszy miks.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Bledzewie.
1: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
2: Nasz drugi dzisiejszy miks otwiera duet Eurythmics, a wraz z nimi na harmonijce ustnej Stevie Wonder. There Must Be an Angel. Potem Jennifer Rush, Ave Maria, a także Modern Talking, You Can Win If You Want.

Za nami Thomas Anders i Dieter Bohlen, a przed nami gwiazdor duńskiej muzyki Kim Larsen i utwór zatytułowany Knock Knock. Potem Rick Astley, Never Gonna Give You Up, a także Spania w utworze Easy Lady.

0: Formacja Blondie utworem Heart of Glass zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów. Reklama.
2: Tak, za

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks rozpoczynamy w klimatach lat 90. To najpopularniejsze boys bandy tej dekady. NSYNC, Tearing Up My Heart i Backstreet Boys w nagraniu

0: niemiecki gwiazdor muzyki dance Ray McCoy utworem It's On You zakończył ten mix.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na klimaty lat 80. ubiegłego wieku. Na początek szwajcarska grupa Joy i utwór zatytułowany Touch by Touch. Potem duet Erasure, Ola Moore, a także formacja Monte Cristo w nagraniu Lady Valentine.

wielki hit dyskotek drugiej połowy lat 80. piosenka Touch My Heart i Danu Talato. Teraz już Savage w nagraniu Goodbye, potem Fantastic Maria Nomas, a także duet Rigueira w utworze Vamos a la Playa.

0: Duet Rigueira, utworem Vamos a la Playa, zakończył ten mix.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w galerii Hosso w Świebodzinie. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwierają polskie wielkie przeboje. Ostatni raz zatańczy ze mną i Krzysztof Krawczyk, a także dziewczyny lubią brąz w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego.

To była amerykańska ikona muzyki lat 80. ubiegłego wieku, Cyndi Lauper, a teraz Australijczyk Jason Donovan, aktor i wokalista, przypomni się przebojem Nothing Can Divide Us. Potem Liza Minnelli i duet Pet Shop Boys w nagraniu Losing My Mind.

To była Liza Minnelli, a towarzyszyli jej Neil Tennant i Chris Lowe z duetu Pet Shop Boys, teraz London Boys i London Knights, a także grupa OMD w nagraniu Pandora's Box.

śpiewała Amanda Lear, a przed nami kolejne gwiazdy muzyki dyskotekowej lat 70. Amerykańska formacja Andrea True Connection i More More More, grupa Bonnie M, Help Help, a także Ira Pszeni, I Can't Stand the Rain.

dalszym ciągu wielkich hity dyskotek lat 70. ubiegłego wieku. Oto Dalida, Les Moi Danseurs. Ponownie w naszym miksie Amanda Lear, tym razem w utworze Follow Me. Będzie też Didi Jackson i Automatic Lover.

To była Didi Jackson, teraz Bonnie M, Gotta Go Home, potem Belle Epoque, Black is Black i Shayla w nagraniu Singing in the Rain.